Ja czekam na wasze gorące pozdrowienia, jak to mówią te VIP-owskie. Oczywiście pozdrowienia, kanał główny. O dobra, niech będzie. SMS adresu RP na 71480 71480. Pozdrawajcie oczywiście, jak najbardziej jest.

Metro. Z pozdrowieniami na kiełbasy i brata Rafała pozdrawiam od Mateusza. Przekazujemy i czekamy na kolejne wasze pozdrowienia. Pozdrowienia oczywiście kanał główny, bo tutaj właśnie gramy, tutaj młócimy, lecimy, jademy. Wjeżdżamy!

Ale dzisiaj imprezujący, gorące pozdrowienia i właśnie dla tych, którzy dzisiaj wybrali Radio Party przed imprezą. Najlepszy wybór w internecie. Polecajcie swoim znajomym, swoim najbliższym. Najlepsze party w sieci i dzięki za wsparcie jak zawsze. Metro odjeżdżo do nie powiem gdzie.

Tym razem, drodzy, propozycja od naszego prezentera, DJ-a Radio Party, który kryje się pod pseudonimem Rave Louds. To oczywiście Den Rush, jakby ktoś nie wiedział. M2PM, jego wersja i jego remix. I oczywiście Marek van Linden, niezmiennie. To już się nikt nie zmieni. Pędzimy, sobota, weekend, najlepszy martwy w sieci.

Jeszcze raz pozdrawiamy na kiełbasy brata Rafała od Mateusza. To wszystko. Poleciało jeszcze raz oczywiście. Gorąco pozdrawiamy. Halo Wiara. Halo Polska. Halo Radio Party. Szklaneczka, wiecie o co chodzi. Cyk,

Moi drodzy parafianie, słuchacze najlepszego aparatu w sieci, jeszcze ten numerek i jeden i potem przyspieszamy. Także bądźcie ready. Przygotujcie się oczywiście, jeżeli szklanka pusta, to obowiązkowo napełnijcie. Pamiętajcie, cały czas musi być pełna, nie blokujemy szkła i nie zwalniamy, nawet w tym temacie.

Oho, jest na konsoli, z pozdrowieniami Madzia i Tomasz. To wiecie, o co chodzi, nie? Witamy was bardzo serdecznie wszystkich, sali słuchacze z nad rzeki. Dziś nic się nie przypala na grillu. Jak coś, to moja na słońcu topi się jak słonina na patelni. Oczywiście pozdrowienia dla ciebie, dla moich wszystkich, którzy cię słuchają. Lecimy. Witam i oczywiście pozdrawiam was gorąco i serdecznie.

no co zrobisz, no smaży się jak soja na patelni, no i wszystko pasuje, nie? Madzia, Tomasz, gorąco was pozdrawiamy jeszcze raz i wkręcamy dalej. Fiddle! Crumb is one oczywiście. Po raz kolejny retro dźwięki, tym razem Rave Kings, a także DJ Quiz. I dla obecnych, lecących, czujących ten klimat, pozdrawiamy serdecznie!

Bo. Fiddle up. I tera. Tera. Elegancko. Fiddle up.

Tak jest. DJ, człowieku, DJ. Żyżej, DJ. Na dowód tego, że jestem DJ-em, uwaga. Dobra. DJ Damo. Lecimy.

so beautiful. Kto poznaje? Taki numerek, taka oczywiście wersja tego wąsie klasyczka.

No obecnie, moi drodzy, Kani z gorącym przywitaniem, która jakaś dziwna wstała. Oczywiście po drzemce. A Dominiczko, będzie ciężko, bo my tutaj, że tak powiem, podwyższamy tempo co chwilę. Także widzisz, jak jest. Z klapków to za chwilę wyrzuci chyba. Danza Kudura, od razu w takiej wersji dzisiaj. Nie wiem, czy było grane tutaj u nas. Zobaczymy. Oj. Najlepsze warte w sieci. Jademy.

0: No doubt that I am open. In total disarray. Silly to fear what I've missed.
1: Witamy Sunseta, witamy Damiana, witamy również Tomasa oczywiście. Co nasz kolega słowacki napisał? Rura, rura, rura musi jebaść. Pewnie. Pozdraw ze Słoweńska. Tamo, pozdrawiam serdecznie oczywiście. No fajnie tam, że tak powiem, o nas myślicie. Witamy Grzegorza również. Alo, Słoweńsko! A do piczy. Dalej lecimy. Handcrafts!

Nowe dźwięki Madrace, nowy styl muzyczny. Czy to będzie to aktualnie po Wiksie? Modne? Zobaczymy. Na razie was, tak powiem, testujemy.

Nie zliczę, ile stylów muzycznych przerabiam w Radio Party. Naprawdę. Ale tak się odnajduje, nie? Stary daje radę człowieku.

Z informacją o drodze od godziny 19, czyli zaraz po mnie na Radio Party, na naszym oczywiście kanale głównym, MEFO. Przez dwie godziny, kolejne, do 21, a 21 Oxygen. Także lecimy do 23, a może i dłużej.

My Humps, takie oczywiście ma razy wersji. Do 19 ma razy pomnie mefo, pamiętajcie, zostańcie koniecznie. Radio Party, sobota, na najwyższych obrotach. Cause of my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump.

Mefo lepiej wbije już, bo robi się coraz szybciej i coraz bardziej gorącej. Aktualnie 155. I obyśmy na tym skończyli.

Dobrze, moi drodzy, uspokajamy atmosferę i na koniec jeszcze całkiem spontanicznie jakieś retro akcenty od Damowskiego dzisiaj. Taka niespodzianka. The sound that I love. This is the music which I live. Follow me. Cały czas czekamy na MF-a. Czekamy na jego gotowość. A tymczasem this Ziggy Rocks X. Oh yeah.

0: rocks.
1: Z dedykacją jeszcze dla tych najstarszych słuchaczy Radio Party. Gramy teraz dla nich.

Jedna z moich oczywiście ulubionych retro numerów, które... Do którego mam wielki sentyment. Mimo że oczywiście jak ten numer hulał, to byłem takim, że tak powiem, gówniakiem, ale słuchając już, że tak powiem, setów z klubów, jeszcze z płyt CD, no to były tam pewne historie związane z tym właśnie numerem. Piękna sprawa. W ogóle, jeżeli chodzi o produkcję od Carlo Resort, to naprawdę dla tych, co jadą w tym roku na Sunrise z dedykacją. Między innymi dla Masterka chyba. Sunrise Festival 24. Gorąco was pozdrawiamy. Delikatny przedsmak już teraz.

Oakless. Oh yeah, to jest to, to są te dźwięki. Tym dzisiaj Majkanie kończymy. Mefo już gotowy, zostańcie z nami oczywiście koniecznie. Gramy dla was cały czas, bez przerwy. Na najlepsze warte w sieci. Powoli dzięki za dzisiaj, jak zawsze. Za sobotę, Damo Damowski. Na wielki finał.

Wielkie dzięki za dzisiaj, jak zawsze. Zapraszam na jutro. Jutro, moi drodzy, godzinka wcześniej, oczywiście o 17:00. Zapraszam na kanał główny, na niedzielne granie przy Rosole, albo po Rosole, albo jeszcze przed Rosołem, to zależy. A dzisiaj jeszcze bawcie się oczywiście dobrze i bezpiecznie przy Radio Party lub w jakiś inny sposób. Jak zawsze bądźcie cali, zdrowi, uśmiechnięci. Tego wam życzę, wszystkiego dobrego. Damon Amowski, dzięki wielkie. Śląsk kończy i dziękuję. Do jutra.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

oczywiście klasycznie, jak zawsze gorąco witamy dzisiaj z Rolandem do godziny 16. Witam gorąco i serdecznie, klasycznie. Wszystkie nowo przybyły osoby dzisiaj. No i właśnie świętujemy do godziny 19. 19 urodziny Radio Party, a do godziny 16 jestem razem z wami.

także właśnie z końcowymi pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy są po drugiej stronie, dla tych wszystkich słuchających, za to, że jesteście przez 19 lat razem z wami. Kupę czasu. Widzę, jak słychać, się mnóstwo rzeczy pozmieniało. Im więcej rzeczy się zmieniło, tym więcej zostało tych samych. Na przykład ten wokal. Dobry klimat i dobrzy ludzie.

dobre, przyjemne wokale i dobre, hausowe tematy muzyczne. Tak dzisiaj dla was, do godziny 16. No i oczywiście pamiętajcie, o 21 startujemy dalej z transmisją na żywo na kanale hausowym, także jeśli macie już jakieś zajęcie na wolny wieczór dzisiaj w piątek, to wiecie co robić, odpalamy. Tak, świętujemy 19 urodziny, moi drodzy.

Także, moi drodzy, zaczynamy weekend na syto. Jak zawsze czekam na wasze pozdrowienia dzisiaj. Do 16 jestem do waszej dyspozycji, klasycznie. Także z tego miejsca gorąco zapraszam. A tymczasem dobry wokal kolejny.

i właśnie takie motywy dzisiaj gorące dla was. Do godziny 16 razem z wami jestem. Dla tych, którzy kojarzą, tak, jest maszynki muzyczne.

gorącymi pozdrowieniami dla DJ-a Kosti. Oczywiście witam i pozdrawiam klasycznie, który niestety choruje. Zdrowiej tam, mordeczko. Także dla wujaszka Kosti dzisiaj gorące pozdrowienia. Tak specjalnie dla tych wszystkich słuchających, dla tych wszystkich, którzy chorują niestety.

Także właśnie będzie coś specjalnego od Kosti dzisiaj. To już za minutkę. Także właśnie gorące specjalne pozdrowienia od niego dla wszystkich słuchających po te 19 urodziny. Radioparty.pl, najlepszego party w sieci od 19 lat.

pojawił właśnie kolejny mega traczek dzisiaj dla was, moi drodzy, od Kosti, tym razem Emotions, emocje. No to posłuchajcie, zakochacie się, mam nadzieję.

właśnie emocje po te 19 urodziny dla tych naszych wszystkich słuchaczy po drugiej stronie. Witamy gorąco i jak zawsze zapraszamy, moi drodzy. Od Kosti, od Szymona, prosto z serca dla was, gorącego niestety.

gorącymi pozdrowieniami od Kosti. Dzięki za pozdrowienia i dzięki za numer. No wiadomo. Promujemy od przyjaciół to, co dobre, to, co lepsze. Tylko mam nadzieję, że w 2024 Borys Brejcha będzie cię supportował na Sunrise w przyszłym roku. I off topic.

Oczywiście przy okazji z gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich prezenterów tych gościnnych, na przykład ekipy pralni, kilku naszych gości, których niedawno mogliście usłyszeć na kanale, przynajmniej głównym, radioparty.pl, na przykład X-Mena. Gorąco pozdrawiamy Karola. I oczywiście będzie kilka gości, będzie kilka znanych nazwisk, przynajmniej na kanale głównym. Także z tego miejsca już gorąco zapraszamy. A na hałsówce dzieją się takie dobre rzeczy, takie dobre bity. Dla tych słuchających, jak zawsze, zapraszamy do pozdrowień, moi drodzy.

gorącymi pozdrowieniami dla tych wszystkich po naszej drugiej stronie dzisiaj. Jak zawsze gorąco wkręcamy, moi drodzy, gorące tematy muzyczne.

Dla wszystkich przyjaciół oczywiście gorące pozdrowienia dzisiaj dla was. Wkręcamy takie temaciki muzyczne. Moi drodzy, peace of mind.

za te 19 lat, że jesteście razem z nami. Z takim gorącym sercem dla was, dla wszystkich słuchaczy. Bo dzięki temu jesteśmy, gramy dla was to, co naprawdę lubimy, to, co naprawdę nam w duszy gra. I możemy prezentować i dzielić się dobrą muzą dla was.

Także moi drodzy, wszystko nagrywamy dzisiaj, oczywiście będzie audycja potem nagrana i udostępniona. Także jeśli słuchasz tego seta ponownie, gorąco pozdrawiamy. Mam nadzieję, że masz się dobrze.

Także jak widać na ramówce dzisiaj na kanale house'owym będzie się bardzo dużo działo. Po mnie, po Rolandzie, Silas ze swoją audycją. A 21 oczywiście gorące transmisja z klubu w dalszym ciągu do godziny 4. Prawdopodobnie. Będziemy zapełniać parkiet. Nie tylko ten prawdziwy, ale ten wirtualny również. Na radioparty.pl, najlepszym party w sieci.

gorącymi pozdrowieniami dla tych wszystkich świętujących nasze 19 urodziny radioparty.pl, dla tych wszystkich niestety w pracy jeszcze, dla tych wszystkich, którzy chillują, mają wolne, dla tych wszystkich, którzy chorują, niestety gorące pozdrowienia. Zdrowiejcie jak najszybciej, bo taka pogoda nie napawa.

gorącymi pozdrowieniami Ony w sieci. Witam i pozdrawiam. Dla całego szefostwa gorące pozdrowienia, oczywiście dla nas, dla wszystkich słuchających, dla całej rodzinki radioparty.pl. Jak zawsze życzeniami wszystkiego dobrego z okazji 19 urodzin Radioparty. A tak ode mnie prosto, moi drodzy, z jeden moich singli, niech będzie, remiksów dla Bitraxa. No to posłuchajcie, prosto ode mnie traczek, przynajmniej w mojej wersji.

Jeśli chodzi o moją taką pseudą twórczość, to 2024 zapowiada się dobrze. Mamy kilka tematów muzycznych gotowych. Zobaczymy, jak się przyjmie. A tymczasem jeszcze ode mnie takie gorące pozdrowienia dla Bitraxa, dla Piotrka oczywiście. No i to właśnie moja wersja jego numeru.

0: całej ekipy Lubawy, dla młodego, dla przyjaciół. Gorące pozdrowienia dzisiaj dla was.
1: I know we haven't spoken in a while and things have been weird. But I still think about you a lot.

jak zawsze przez całą audycję oczywiście gorąco zapraszam do pozdrowień, moi drodzy, na panelu chaosowym radioparty.pl zupełnie za darmożkę. Także właśnie, moi drodzy, gorąco zapraszamy do pozdrowień dzisiaj pod te 19 urodziny radioparty.pl. Świętujemy. Że jesteście 19 lat razem z nami i możemy prezentować to, co lubimy. Dla was.

Mary Girl Wild. To tak nazywa się numer. Także przy okazji zdrowych i wesołych świąt, tak przy okazji. Pewnie nie będziemy się słyszeć nie raz na tym radiu. Ale tak już przy okazji, na zapas. Pozdrawiamy wszystkich Andrzejów, potem Andrzejki i wczorajsze.

dla wszystkich klimaciarzy, dla wszystkich fanów takich tematów oczywiście gorące pozdrowienia. In sequence, Korolowa. Dla wszystkich fanów takich właśnie tematów muzycznych dzisiaj. Gorąca chałsóweczka. Do godziny 16 razem z wami jestem, a potem Silas.

Dla wszystkich nowo przybyłych oczywiście gorąco witamy. Także dzisiaj naszą audycję gorąco nagrywamy, gorąco zapraszamy jak zawsze. Po te nasze 19 urodziny świętuj razem z nami radioparty.pl przez cały weekendzik, piątek, takie tematy, sobota, również się słyszymy od godzin 14 do 16 w nieco bardziej klasycznej formie. No i niedziela, wielkie retro. Niedziela retro, kto to wymyślił? No to jeszcze.

No to rozbujaliśmy się nieco, co? Dla wszystkich nowo przybyłych na kanał House'owy, witamy gorąco! Świętujemy 19 urodziny radioparty.pl. Tak przez cały weekend. A dzisiaj zaczynamy!

fantastycznie, z gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich przyjaciół, dla wszystkich słuchających, dla wszystkich stałych słuchaczy, którzy są zawsze, ale to zawsze razem z nami na kanale house'owym, na audycjach house'owych.

Dropik jest mocarny. Dla wszystkich nowo przybyłych witamy gorąco, jak zawsze zapraszamy.

jak zawsze gorąco zapraszamy, moi drodzy, do pozdrowień dzisiaj na panelu radioparty.pl, na kanale house'owym, zupełnie za darmożkę. To tak przy okazji. Ja jestem Roland, jesteśmy do godziny 16 razem z wami. Następny Silas i potem tak do wieczora polecimy gorąco. House'owy temat.

gorącymi pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy właśnie skończyli pracę i gorącymi pozdrowieniami również dla tych, którzy zaczęli pracę dopiero. Albo dla tych, którzy są w trasie obecnie, wracają. Pozdrawiamy tych wszystkich wiecznie w podróży oczywiście.

gorącymi pozdrowieniami dla Sajresika. Siema, że jesteś. Jak miło. Z gorącymi pozdrowieniami dla Sajresika, oczywiście Kaszmir, specjalnie dla niego. Świętujemy 19 urodziny Radio Party.pl, najlepszego party w sieci.

to przydałoby się kilka osób pozdrowić. Pozdrowieniami dla Elektronika, dla Master of Sound, dla Kali, dla Damo, który mnie przyjął tak naprawdę tutaj pod swoje skrzydła. Dla lęcącego Mefcia dzisiaj na kanale głównym. Dla tego jednego niezawodnego Party Boya. Jego macie okazję słuchać zawsze. Dla danego Rasha oczywiście gorące pozdrówki. I dla całej reszty tak. Habera T-Rexa kościelnego, powiedzmy, Haberka. Mefcia Demixa. Tylko się zapomniałem. O wszystkich naszych prezenterów dla nas, moi drodzy. Dla was. Z taką gorącą muzą, z takim gorącym przekazem.

Pamiętajcie, na kanale house'owym dzisiaj moc atrakcji dla was. Do samego wieczora gramy. Tak dzisiaj, a potem audycja. Do godziny czwartej, około, tak myślę. Także dzisiaj gruba impreza. Szykuję. Drodzy, pozdrawiam po prostu z Olsztyna. Tym razem dzisiaj to ode mnie. Mam wszystkich przyjaciół słuchających.

wszystkich fanów oczywiście z takich dźwięków gorąco pozdrawiamy i słyszycie sami, co się szykuje dzisiaj. Oj, oj. Do godziny 16 jestem razem z wami, moi drodzy.

za chwilę temacik muzyczny, który pozytywnie mega mnie zaskoczył i zagramy za chwilę dla wszystkich retromaniaków, którzy będą wiedzieć, co się będzie działo w najbliższą niedzielę, moi drodzy. A będzie się działo bardzo dużo, bo retro party, a już jutro chłopaki grają Wixa, a my gramy tak jak zawsze najlepsze rytmy house'owe.

Raczej takich tematów nie spodziewaliście się dzisiaj na kanale House'owym. A tak będzie w niedzielę, zapraszamy oczywiście gorąco. Niedziela, cały dzień z radioparty.pl, najlepszym party w sieci i z takimi tematami muzycznymi. Retro dla Was.

Może zobaczymy, kto to pozna. Także już, moi drodzy, reklamujemy niedzielę z retro tematami muzycznymi. Także takie numery dosłownie przez chwilę.

oczywiście słyszymy się również na audycji jutro od godziny 14 do 16 już w takiej normalnej formie. Dobra, solidna hałsóweczka, a dzisiaj ambitnie. Dla ambitnych ludzi razem z nami słuchających.

pamiętajcie, niedziela z Radiem Party.pl, oczywiście najlepszym party w sieci i retro tematy. No tak przy okazji reklamy, moi drodzy, gramy. Za te 19 lat razem z nami gorące serce dla was, dla tych wszystkich słuchaczy.

oczywiście na więcej zapraszamy do Salesika od godziny 16, także nie przełączajcie kanału. Nie regulujcie odbiorników. Kolejne tematy muzyczne dla Was. Other Side. Dla całej ekipy pralni dzisiaj gorące pozdrowienia.

gorącymi pozdrowieniami dla mojej Aśki, siedzącej w pracy, słuchającej. Mam nadzieję, że słucha. Cenicie w Sewieru. Oj, Sewierum, takie tematy, Sewierum. Dla Mehmeda gorące pozdrowienia dzisiaj, nie będzie ich dla was. Jej Gedzielary.

Dla tych wszystkich naszych przyjemniaczków po drugiej stronie oczywiście gorąco pozdrawiam. Fajnie, że jesteście razem z nami. Mam nadzieję, że będziecie, wytrzymacie do tej czwartej rano na kanale house'owym. Andrzeja. Mam nadzieję, że poświętował Andrzej. I inny Andrzeja świętują wszyscy.

dzisiaj, moi drodzy, dobre, progresywno-house'owe dźwięki dla tych wszystkich, którzy lubią takie rzeczy. Oj, wielu z nas się marzy, żeby tak w klubie zagrać.

Co to za pogoda, że już się ciemno robi za oknem? Także przy zachodzie słońca razem z wami dzisiaj pod te 19 urodziny Radio Party.pl.

gorące wokale dzisiaj dla was, dla tych wszystkich, którzy są razem z nami dzisiaj przez całą audycję. Ponad setka ludzi. Jak fajnie.

Jak zawsze przez całą audycję zapraszamy gorąco, moi drodzy, do pozdrowień dzisiaj na panelu chaosowym radioparty.pl. Zupełnie za darmożkę. Pozdrawiajcie, ile chcecie.

gorącymi pozdrowieniami dla Danego Rasha, który coś tam mi spamuje, coś tam mi wysyła, jakieś dobre rzeczy. Także wiecie, że coś się będzie działo na kanale głównym radioparty.pl. Jak żeby nie mogło być inaczej, jak żeby mogłoby nie zabraknąć Alesso i John Newmana. Najnowszym Call Your Name.

Moi drodzy, na samą końcóweczkę 15 minut, nieco ponad 15 minut razem z wami. Tematy muzyczne, które podbiły świat festiwalowy, świat w tym roku 2023. Powiedzmy, że to takie podsumowanie. Meduza po raz kolejny. Tak, jestem fanem Meduzy. Come on.

gorącymi pozdrowiami dla chłopaków, dla całej ekipy, przepraszam. Dla całej ekipy Klapsa Management. Nauczyli mnie takich rzeczy, no co? Kanał Hałasowy, radioparty.pl. Nie spodziewaliście się tego, takich tematów dzisiaj. Miało być ambitniej, proszę bardzo. Metro! Numer, który podbił festiwalowy świat w 2023 roku.

tym razem z gorącymi pozdrowieniami Lasa i Lesa dzisiaj, który od godziny 16 pokręci dla was jeszcze lepiej, jeszcze więcej dobrej muzy. No właśnie, tematy, które podbiły świat festiwalowy troszeczkę przez chwilę. Opus, Eryk Prydz.

mieszamy nieco bardziej klubowo house'owymi tematami. I posłuchajcie, wspaniały Robin Schulz. Salamanca oczywiście. W takiej wersji, posłuchajcie.

słuchającymi. Pozdrawiamy dla Damiana, dla Miliana dzisiaj słuchających, mam nadzieję. A my wszystko nagrywamy. Dla Majewskiego gorące pozdrowienia. Secik będzie do odsłuchania oczywiście, moi drodzy. Z gorącymi pozdrowiami, jakże również dla tych wszystkich słuchających właśnie seta nagranego. Całe dwie godzinki dobrych tematów muzycznych dla was. Za te 19 urodziny.

także ostatnie kilka minut razem ze mną, przynajmniej na tej audycji do godziny 16 razem z wami, a następnej Silas i jego gorące, ambitne tematy dla was. O, ale będzie się działo. No w końcu, 19 urodziny radioparty.pl z gorącym sercem dla was. Dla wszystkich naszych stałych słuchaczy od lat.

Także ostatnia minutka razem z wami dzisiaj, a następnie Silas. Jak zawsze gorąco dziękuję za to, że byliście razem ze mną dzisiaj przez te dwie godzinki. Dla wszystkich przyjaciół oczywiście gorąco pozdrawiam i dziękuję. 19 lat razem z wami oczywiście. Radioparty.pl przez cały weekend gramy, także promujemy, moi drodzy. A na koniec z gorącymi pozdrowieniami, z gorącym serduszkiem dla Ramzesa. Bo to jest nasz pierwszy singiel, mam nadzieję, że nie ostatni, zobaczymy. Taki gorący singiel od Ramzesa, od przyjaciół. Ramzesa idemy dzisiaj. Dzięki za dzisiaj. Ja zapraszam na transmisję oczywiście później. Dzięki wielkie, to do później, moi drodzy.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

wszystkich gości na 37 urodzinach Matiza i samego Solizanta oraz słuchaczy Najradyjka w sieci Radom Jazda Atlanta. Matiz Krogulcza pozdrawia. I jeszcze jedna szybciutko, uwaga, uwaga. Aha, pozdrowienia dla całego koreczka od Sołtysa, Mirka i Jolasi. Pozdrawiamy także Ole.

jadący Chorzów, jest z nami także Warszawa, witamy Holandię, pozdrawiamy gorąco Bytów. No i oczywiście tych stałych bywalców po drugiej stronie jak zawsze. Pozdrawiamy gorąco Szkocję.

Strasznego dla Asi, Lewci, Seby i Mani od Bodzia. A także napisał do nas proboszcz. Pozdrawiam całą ekipę z Kosu, która pomogła przy dokończeniu wymiany blachy, choć znowu każdy pewnie skwierczy po dzisiejszym. Więc browarek ukoi bóle, choć na jednym się nie skończy. Podkarpacie, jak się macie? Aleluja i do przodu, w końcu weekend, a prawie jak kazanie. No ale nikt

Pozdrawiam i kocham moją Oliwię. Siedzimy i pijemy bezalkoholowe, hehe. Oraz pozdrówka dla ciebie, prowadzącego DJ-a. Sławecki pozdrawia. Jeszcze jedno szybciutko pozdrowienie dla mojej żonki Izabeli z okazji naszej 6. rocznicy ślubu.

Całego koreczka dla Marcelka, Liwi, Mireczka, Jolasi, Patusi, Grzesia, dla wszystkich mieszkańców Korka najlepszego. Tak zaczynamy wakacje, zdróweczko dla koreczka.

Gorące pozdrowienia z Rogowa dla całej Syrenki, pozdrawia Daro. Oj, aktywnie, pięknie dzisiaj, o to chodzi. Sobota, Kali, B-Day Party. Pędzimy!

Kolejny Szymka i Mariki Grill na całego i twoje zdrowie od Marcinaka. Pozdrawiamy gorąco. Także gorące pozdrowienia dla ciebie, Oskar, dla całego Knurowa i oczywiście UK pozdrawiamy. Od Monies pozdrawiamy gorąco.

Bad Memories. Pozdrowionka od całej szalonej ekipy Fantoma z Wyszycy Kłodzkiej dla wszystkich imprezowiczów. Pozdro! Fantom pozdrawiam.

wakacyjna. Dla was, kochani, na żywo oczywiście Oskar W. Kanał główny, najlepsze party w sieci.

Gorące pozdrowienia dla całej honoratki od Jacola. A także ponownie napisał Fantom. Jeszcze raz, żeby dobrze weszło, pozdro od Fantoma dla całej ekipy na tarasie. Pozdro dla wszystkich imprezowiczów.

Gorące pozdrowienia dla mojego męża Krzysztofa z okazji 6. rocznicy ślubu. Kocham cię, mordko moja. Grajcie więcej takiej dobrej muzy dla niego. Od Belli. Jest i rewanż dla Krzysztofa. Hello, tymczasem u nas.

tych urodzin Doroty Szamotu. Od Artura najlepszego. Pozdrawiamy gorąco Kraków, Prudni, UK.

gorącą dedykacją dla naszej pani Solenizan dzisiaj, dla Kali, proszę bardzo. 100 lat od Jarka i Moni, gramy na życzenie.

Kochani, po raz kolejny dla sprostowania tutaj. Nie wszystko jest czytane z Face'a, z YouTube'a. Jeśli chcecie mieć pewność, że wasze pozdrowienia będą przeczytane, zapraszam na naszą stronę radioparty.pl. Za

Pozdrowienia dla Bartaska z Bodzowa. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Ból napisał. Pozdrawiamy gorąco i życzymy najlepszego. Pozdrowienia dla ciotki Agnes, za dwójka Miśka, za podaj dla niej Aurorę. A postaram się zagrać.

Jeszcze raz gorące pozdrowienia dla jedynej w swoim rodzaju Agusi Atomówki. Prosimy o wolne i głośne pozdrowienia. Ekipa zaśpiewa za to głośne 100 lat.

Gorące pozdrowienia dla ekipy Ciechowa, Barbary, Jarosława i Podopieczny. I korki lecimy od Kazika, pozdrowienia. Pozdrowienia dla naczelnika Straży Pożarnej.

Pozdrowienia dla Paty, Jolasi i Mirusi od Grzesia. Zdróweczko, tak się bawi, tak się bawi. Koreczkę, dla całego koreczka od Mireczka. Pozdrawiamy gorąco, ponownie od Grzesia.

Na live Inowrocław pozdrawia. Pozdrawiamy gorąco Inowrocław. Pozdrawiamy także Warkę oczywiście. Pozdrawiamy Szymona R. I pozdrawiamy oczywiście Wyderków.

Pozdrawiam Dawida, Benego, Michała, Wojtka, Kubę, Bożenę, Grażynkę, Agnieszkę, Weronikę, Kasię i resztę ekipy z biwaku w Lubomi od Zibiego. Pozdrawiamy gorąco.

spać, zwiedzać zapiekanki. Nie tak to leciało, ale wiecie, zakończcie sami, odbierę go. Pump it up, Denzel. Dla obecnej wiary.

0: Ej, okej, okej. Pachniesz lepiej niż Dior. Goddamn, goddamn, zwalniasz czas, czy zrobił to syrop.
1: No ja mam problemy z temperaturą akurat.
0: To nie tylko

One, two, three, let's go! Una, dos, tres! One, two, three!

0: Wysłałem 4 pozdrowienia, których nie przeczytałeś. Najgorszy DJ to Oskar. W. To mam nadzieję przeczytasz, Grześ. Podpisał. Mój drogi, przeczytałem 4 razy albo 5 razy nawet twoje pozdrowienia. Gdzie byłeś, nie wiem.
1: Cała sala się buja, to nie koniec imprezy.
0: Zawsze możesz potem odpalić YouTube'a i sobie spuścić powtórkę, o. Niech będzie.

Siema Oskar, dobrze grasz? Dobrze się robi wykresy swoją muzą. Pozdrowienia dla naszej radiowej solenizantki Dominiki. Niech nam żyje 100 lat od Marty. Pozdrawiamy gorąco i dziękuję. In my dreams. Halo czaty. Nie będzie krakowskiego splenu, bo nie mam tego.

0: Słuchasz kanału głównego na Radio Party.pl.
1: Param, pam, param. Wyciągam banjo i lecimy z tematem. Jak są rodziny w tym miejscu? Końcówka seta ode mnie dzisiaj, kwadransik.

Maria Scooter, proszę bardzo. Z pozdrowieniami dla mojego poprzednika. O. Dzisiaj Jareczku, ramóweczka nie kłamie niestety, no.

Oczywiście, moi drodzy, jak zawsze będzie nagranko z audycji w jakości MP3. Niestety dzisiaj troszeczkę później je rozpocząłem, więc początek będzie urwany. Ale jest! Godzinka 40, 50 będzie nagrania. Dopiór jak zawsze na grupie naszej Ganko Skarabaniaków na Facebooku. Zapraszam, dołączajcie, jeśli macie ochotę. Śledźcie nasze socjale, Radio Party, na fejsie, na YouTubie.

Trzymajcie się ciepło, spokojne go weekendu, spokojnej soboty jeszcze. Grał dla was Oskar W. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Słuchajcie i śledźcie najlepsze party w sieci. Dobranoc, dzięki!

Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal 3, 2, 1.

0: Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Radio Party. Najlepsze party w sieci.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl.

No to siemaneczko, z tej strony Markus, zaczynamy! Dobre bity, kanał główny, Radio Party.pl, tak właśnie zaczynamy! Sobota, dzień party! Radio Party, tak właśnie lecimy! 28 marzec 2026, sobota, dzień kota!

I tak właśnie zaczynamy miło i przyjemnie od samego początku. No to dzień dobry wszystkim obecnym. Lecimy dobre bity z Markusem.

SMS na 103 RP na numer 71480. Czekam na wasze VIP-owskie pozdrowienia. No słuchajcie, dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. Radio Party, kanał główny, czekam na was. Tak sobie lecimy z Markusem od samego początku. Sobotnie party w Radio Party, lecimy.

od policjanta pozdrowienia dla Igora, konfidenta małego łysego. Pozdrowienia również od mamuśki z Poznania, pozdrowienia dla targusów Mańka Białego i Juniora, czekających za demontażem w Bolonii. Niech moc będzie z wami. Tak właśnie możecie nadsyłać swoje VIP-owskie pozdrowienia. SMS 130 RP na numer 71480, zakładka pozdrowienia i kanał główny. Czekam na was.

od Kornazia mamy piosenkę dla... Mariana i Matiego, ekipa mocna, siedzi, pracuje, gdy inni mają wolne. Pozdro Emerson, oje, jedziemy z koksem. Pozdrawiamy. Dla tych wszystkich, co pracują, pozdrawiamy. Miłej pracy życzymy przy dobrych bitach. A ci, co mają wolne, to oczywiście pozdrawiamy, też mają dobrze. Słoneczko jest, można się opalać.

0: wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

No to siemanko, z tej strony Markus. Zaczynamy, dobre bity. Kanał główny Radio Partykow.pl. Tak właśnie lecimy. Wtorek w Toruniu, 30 grudzień 2025. Lecimy z Markusem od 14 do 16. Tak dzisiaj lecimy, przez 2 godzinki. Zapraszam do odsłuchu, do aktywności.

SMS o treści RP na numer 71480, zakładka pozdrowienia i kanał główny. Czekam na was. Zapraszam do Wielkopolski, pozdrowień jak najbardziej.

I standardowo czekam na wasze zgłoszenia za to, że jesteście. Dajcie znać u Markusa na fanpage'u, że jesteście, że słuchacie. Również zapraszam na zakładkę pozdrowienia, kanał główny. Będziemy pozdrawiać VIP-owsko. Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. Radio Party, kanał główny, najlepsze party w sieci. Dobre bity z Markusem, tak lecimy.

i witamy na pokładzie Violety. Hej Markus, pozdrawiam pozytywnie zakręconych. Niech moc będzie z wami wszystkimi. I witamy Łukasza, siemanko Markus, pozdrówki z odsłuchu dla ciebie i wszystkich słuchaczy. Lecimy z tymi dobrymi bitami. No tak najbardziej witamy, pozdrawiamy również Aleksandrę. Witamy Szymona, UK na odsłuchu, pozdrawka dla ciebie i wszystkich słuchaczy Radio Party.

to witamy na pokładzie Patryka. Irlandia na pokładzie mobilnie w pracy. Patryka dla wszystkich oraz dla ciebie DJ. No i miłego dla dnia wszystkim życzę. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie. Miłej pracy. Niech szybko zleci.

Witamy na pokładzie Milenę, pozdrawiamy! I tak sobie pięknie gramy, Radio Party, kanał główny. Dobre biciory z Markusem. 30 grudzień 2025, 14:30. Don't stop the music. I can feel the vibe. No to mam nadzieję, że czujecie ten vibe. No to kręcimy.

No i witamy na pokładzie Korsaka. Elo Markus, wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Byleby nie był gorszy, a reszta sama się ułoży. Pozdrowka dla ciebie słuchaczy, a szczególnie Łukasza, Aleksandrę, Nirwanę i resztę ekipy AA. Lecimy z tym bitem.

ostatni dzień. Ale oczywiście udanej zabawy sylwestrowej wam życzę. Aby ten kolejny rok był lepszy niż ten poprzedni. Także wszystkiego dobrego dla was.

Od Łukasza i Aleksandry pozdrówki dla Korsaka. Pozdrówki dla Korsaka Łobuzie od nas. Także jak najbardziej pozdrawiamy tego Łobuza Korsaka.

i oczywiście zapraszam, zachęcam do obserwacji naszych social media. Radio Party na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play na wasze Androidy. Bądźcie z nami na bieżąco, mobilnie, gdzie tylko macie internet. Na Androidy, sklep Play. Oczywiście wszystko za darmo, za free. Także zachęcamy, zapraszamy. I tak sobie pięknie gramy, specjalnie dla was od Markusa.

I witamy na pokładzie Iwonkę. Siemanko, Markus obecna, pozdrawiam. No to ja również witam i pozdrawiam serdecznie. Witamy Adriana, siema jestem, pozdrawiam. Proszę jakiś dobry kawałek dla mojej koleżanki Eweliny, co w kiblu się zamknęła i chyba ciężką sprawę ma, bo nie wychodzi. Zamknęła się przed tobą, dokładnie. Pozdrawiam oczywiście Ewelinkę. Już za chwileczkę coś dla niej.

proszę, kogo my tutaj widzimy? Witamy Neirę, podronka z odsłuchu. No siemanko. Pozdrawiam.

Zapomniana propozycja, prawda? Ale my oczywiście odświeżamy. Już zewleczkę specjalnie dla Ewelinki. Z dedykacją od Adriana.

Witamy Roberta, Siemka, Markus, pozdrawiam dla ciebie i wszystkich na odsłuchu z Sandomierza, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie, witamy na pokładzie. Sandomierz? Ojciec Mateusz?

Data Pop, najlepsza propozycja na dzisiaj. Za chwileczkę kolejna świetna. Tak właśnie dzisiaj kręcimy do godzinki 16 z Markusem.

SMS do treści RP na numer 71480, zakładka pozdrowienia i kanał główny. Czekam na wasze VIP-owskie pozdrowienia, nadsyłajcie. No to pompujemy dalej z Markusem do 16. Dobre bity specjalnie dla was. Dzięki za waszą obecność dzisiaj, aktywność.

Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich! To się słyszymy ostatni raz w tym roku. Udanej imprezy szampanowej. Sylwester, żeby był udany, niech się szampan leje. Tylko nie za bardzo się tam, wiecie. Żeby wstydu nie było.

Play Hard specjalnie dla Eweliny, która jest obecna i słucha. Pozdrowienia od Markusa. Od Jaro mamy podziękę dla mojej małej Hanki. Pozdrawiamy serdecznie, Fiposko.

Od kostka mamy podrunka dla Karalucha, który dzisiaj musi mnie wieść do Niemiec. Rajchu, nie usypiaj. Pozdrawiamy!

I tak właśnie możecie nadsyłać swoje VIP-owskie pozdrowienia, co oczywiście zachęcam, zapraszam. SMS o treści RP na numer 71480. Możecie się zgłaszać również u Markusa na fanpage'u. Markus 95 RP. Do 16 razem z wami.

No to sobie tak troszeczkę powróciliśmy do tych starych czasów. Końcówka roku, a tu takie propozycje. Przed nami jeszcze pół godzinki do 16. Zostańcie do końca, jeszcze się będzie działo. Jeszcze tutaj jakieś perełeczki dla was specjalnie naszykowałem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dla tych obecnych od samego porządku pozdrawiamy. Dla tych, co dołączyli, również pozdrawiamy. Fajnie, że jesteście. Tak sobie lecimy. Radio Party, kanał główny. Z Markusem dobre bity. Oczywiście. Ostatnie w tym roku.

No to mamy już kolejne pozdrowienia od Adriana. Pozdrawiamy ciebie serdecznie, Adama i Bodzia starego, rowerzystę, co nie wie jak dojechać do chaty. O proszę, pozdrawiamy jak najbardziej.

No to proszę bardzo, show me love na te ostatnie 15 minut. Odkręcamy miło i przyjemnie. Radio Party, kanał główny. Dobre bity z Markusem.

zapraszamy do tańca. Te wybrane osoby. To jest ten moment, to jest ten czas.

Dzięki bardzo za waszą dzisiejszą audycję, za to, że byliście, że słuchaliście, za ten czas wspólny, za ten rok oczywiście. Dziękuję bardzo, że byliście zawsze na audycjach, że aktywnie spędzaliście ten czas i mam nadzieję, że będziecie w kolejnym roku i że będziecie zawsze dokładnie. Szczęśliwego nowego roku dla was. Ostatnie 10 minutek i za chwileczkę dla was specjalnie Bartes. Ja dziękuję wam piękne. To wszystko się oczywiście nagrywało. Będzie dostępne do pobrania, do odsłuchu Markusa na fanpage'u. Markus95RP. Pamiętajcie o naszych social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play na wasze Androidy. Radioparty.pl w sklep Play. I bądźcie z nami, gdzie tylko macie internet. Lecimy!

No to pozdrowienia dla tych, co zostawili reakcję Markusa na fanpage'u. Dla DJ Pauli, dla Iwonki, dla Tomka, Łukasza, Jolanty, Mileny, Piotra, Marcina, Violetty, Patryka, Tomasa, Cichego Boba, Adriana i Szymona. Oczywiście dziękuję wam bardzo za waszą reakcję, za to, że jesteście, dzięki bardzo za te wszystkie wasze komentarze dzisiaj.

I proszę bardzo, Deschante, na koniec dzisiaj. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Grelos, oczywiście Markus, Dobre Bity, kanał główny Radio Partykoł.pl. Już za chwileczkę spędzenie dla was, Bartes. Ja dziękuję piękne, do usłyszenia, pa!

0: wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Radio Party. Radio Party.
0: Po reklamie.

No to witam was serdecznie, z tej strony Markus. Zaczynamy. Dobre bity, kanał główny Radio Party. Po dłuższej przerwie powracamy. Kwiecień z Markusem w tym momencie. 12 kwiecień 2024, 10 minut po godzince 12. No to nakręcamy piątek, piąteczek, piątunio. No to lecimy na tych obecnych właśnie, co czekali. Pozdrawiamy. I fajnie, że jesteście na odsłuchu.

poczuł się, troszeczkę mnie nie było, ale oczywiście na bieżąco z propozycjami dla was. Także dobre bity nadchodzą do nowości, proszę bardzo. Także lecimy na maksa.

I pierwsze VIP-owskie pozdrowienia od Wiki. Pozdrawiam wszystkich słuchających oraz zapraszam do Wroku Spota w Katowicach. Pozdrawiamy serdecznie jak najbardziej. Ja czekam nasze kolejne pozdrowienia. Nadsyłajcie kanał główny Radio Party. A ja sobie tutaj specjalnie dla was miksuję na żywo. Proszę bardzo, gramy. Po dłuższej przerwie z Markusem. Tak właśnie powracamy. Jestem spokojnie.

to już zerkam, kto jest z nami tutaj obecny od samego początku. Witamy Jolantę, witamy Adama, witamy Dreskę, pozdrawiamy cały Gorzów Wielkopolski, pozdrawiamy również Piotra, witamy. Adam napisał, jak miło cię znowu słyszeć po takim długim czasie, lecimy Gorzów na odsłuchu. No fajnie was również widzieć, siemanko. No to po dłuższej przerwie dla tych obecnych, co czekali, wyłapujcie. No to tany, lecimy.

również witamy szwagra Boba. Hejka Markus, pierwsza zmiana pozdrawia. No to witamy i życzymy miłej pracy przy dobrych bitach, jak najbardziej. Troszeczkę mnie nie było, ale oczywiście z nowościami jestem na bieżąco, także gramy. Proszę bardzo, posłuchajcie to, co najpiękniejsze w tym momencie.

i witamy na pogładzie Mariusza. Witam Cię, Markus. Miło Cię znowu słyszeć. Holandia melduje swoją obecność. Pod rękę dla całego Radio Party i wszystkich słuchaczy. No i oczywiście Ciebie lecimy. Witamy, jak najbardziej. Pozdrawiamy również. Dzięki. I w tym momencie papi dla tych obecnych od samego początku i tych, co dołączyli. Witam serdecznie. Markus i dobre bity na kanale głównym Radio Party. Lecimy do godzinki 14, także zostańcie na odsłuchu.

No to jest Bianka, jest dobrze. Taka właśnie pozytywna osóbka, proszę bardzo, Blanka. I za wleczkę kolejna propozycja ode mnie, także wyłapujcie, uwaga.

No to Mareczek napisał: Bochum, Bochun, trzymaj się. Także Bochun, trzymaj się, od Mareczka przesyłamy. I Mariusz napisał w pozdrowieniach: no to grubo, do 14, zajfajnie, lepiej się będzie pracowało, płytki już same wskakują mi na ścianę, ogień, jazda, lecimy. No i o to chodzi, i tak właśnie gra gitara. Ajajaj, Dan za koduro dla tych pracujących, proszę bardzo.

a to Kencraft w idealnym momencie. Piątek, piąteczek, piątunio, Radio Party, kanał główny, gramy z Markusem. Dla tych obecnych jak najbardziej witam serdecznie. I fajnie, że jesteście na odsłuchu po dłuższej przerwie z Markusem. No to co, dzisiaj lecimy na grubo. No to 3, 2, 1...

to tak właśnie nakręcamy z Markusem. Dobre bity, kanał główny Radio Party. Zawleczkę Treki Disco. No to kręcimy dalej. Jest pięknie.

I witamy na pogodzie Damiana. Manchester się melduje z zapki w pracy. No to witamy, pozdrawiamy serdecznie, miłej pracy życzymy przy dobrych bitach. No to lampada w tym momencie. Na tych pracujących. No to troszeczkę ruchu wam się przyda. Tanecznym krokiem pracujemy, tak właśnie. Lecimy, lecimy z dystansem.

Witamy również Iwonkę. Siemanko, Markus, zarąbiście Cię słyszeć. Pozdrawiam serdecznie. No to fajnie Cię widzieć. Siemanko. Pozdrawiam jak najbardziej. I Lambada gramy.

No to gramy dla każdego coś dobrego, jak najbardziej u mnie, jak zawsze. Coś nie coś potrafię, tak właśnie. No to kręcimy, kręcimy, radio party, nie śpimy. Dajcie znać, że słuchacie u Markusa na fanpage'u. Również zapraszam do wysłania waszych VIP-owski. Pozdrowień, kanał główny Radio Party. Jeszcze przed nami godzinka z Markusem. Także będzie się jeszcze tutaj działo. Zostańcie.

0: Muzyczne doznania zapewnia wam DJ Markus.
1: Słuchasz kanału głównego.

No to co, poznajecie Adelante? No to gramy, przypominamy.

0: się styla.
1: Nie mogło dzisiaj zabraknąć właśnie tej propozycji. Dla mnie ma styla. No to kręcimy Radio Party. Dobre bity z Markusem, lecimy.

No to słynna Havana, proszę bardzo, gramy. I jeszcze przez najbliższe 40 minut z Markusem. Dla tych obecnych jak najbardziej fajnie, że jesteście, że słuchacie. Po takiej dłuższej przerwie z Markusem powracamy.

No to mamy triki. To co uwielbiam, myślę, że wy też. No to co, lecimy dla tych obecnych, jak najbardziej gramy. Radio Party, najlepsze party w sieci. Kanał główny z Markusem, dobre bity. No to gramy.

Ja czuć się przypominam i zapraszam na nasze oczywiście social media. Radio Party na Facebooku, na YouTubie, na TikToku, Instagramie. Bądźcie z nami na bieżąco, śledźcie wszystko, co jest oczywiście dla was. Na YouTubie najnowszy RP Mix numer 50, radio oczywiście Party i retro oczywiście w wykonaniu DM-a. A w tym momencie mor dla tych obecnych przybywających, siemanko. Za sterami oczywiście Markus, dobre bity, kanał główny Radio Party.

No to dzisiaj kanał główny cały płonie. A to dzięki wam, tak właśnie. No to lecimy, lecimy, nie zwalniamy. Jak to fajnie wrócić do was po takim dłuższej, oczywiście, przerwie. Lecimy.

Od RP mamy pozdrowienia dla siedzińskiej Korei, dla Koreańców, co puszczają Boazerię, au! No to pozdrawiamy!

Także oczywiście pozdrowienia z Cidzińskiej Korei dla Koreańców, co puszczają Boazerię. A to wszystko od RP, tak właśnie podpisane. Także pozdrawiamy, przesyłamy.

Jak najbardziej wam dziękuję za waszą obecność, za waszą aktywność, za to, że jesteście. Po takiej dłuższej przerwie powracamy z Markusem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozostało nam ostatnie 15 minutek, także wykorzystajmy to dobrze. A najbliższa audycja pewnie jeszcze w tym... W tym oczywiście dniu już nie, ale oczywiście w niedzielę może. No na pewno w przyszłym tygodniu pogramy, to oczywiste. Jeszcze spróbuję oczywiście na koniec weekendu oczywiście zagrać dla was. Zobaczymy, jak to będzie. Wyczekujcie oczywiście w ramówce, jak i u mnie oczywiście w poście na fanpage'u. Dam oczywiście wam info, także spoko. Ale oczywiście powracamy, gramy.

Od razu uprzedzam pytania. Jeśli chodzi o sobotę, jutro, no to niestety nie dam rady w ogóle. Także dlatego przerzucamy to na niedzielę. A później może poniedziałek, zobaczymy. Okej, gramy, podkręcamy na to ostatnie minutki. No to posłuchajcie dobrej muzyki w tym momencie. Ja się zamykam.

No to Mariusz napisał, szkoda, że już kończysz, tak mi szło fajnie z tymi płytkami, może jeszcze pół godzinki. No nie, niestety już kończymy od 14, także wybaczcie. Ale fajnie, że wam się podobało, że było miło i przyjemnie. Ja oczywiście na niedzielę się przygotuję z kolejnymi dobrymi bitami. Wieczy się Diablica dopisuje, ja też Kętrzyn, no tak wiem, no pozdrawiam oczywiście ciebie również. Patrz jak wyłapała, jak słucha, no dobrze. L'Italiano już za chwileczkę dla Diablicy. Jest czujna, jest obecna.

No to Michu napisał, że pozdrowienia z sadownicy, z Warki pozdrawiają resztę świata. Także sadownicy z Warki pozdrawiają resztę świata od Michu. Także przesyłamy, pozdrawiamy jak najbardziej.

Okej, koniu, zawleczkę, ostatnia propozycja, tak właśnie, bonusowa. Ja dziękuję wam za wspólne 2 godzinki i do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się, cześć, pa, pa. Dobrego weekendu wam życzę, do usłyszenia.

Oczywiście wszystko się nagrywało, będzie u mnie na fanpage'u, na który oczywiście zapraszam. Markus95RP na Facebooku, na fanpage'u. Również wstawiłem oczywiście na grupie oficjalną Radio Party. Także dziękuję wam jeszcze raz i do usłyszenia. Go!

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Radio Party.
2: Po reklamie.

ależ dzisiaj Sakramencko pięknie wjechał. Witam serdecznie całe Radio Party, cały kanał główny, Dejmo Dejmowski oczywiście. Kłaniam się nisko, ale nie za nisko, że mógł się oczywiście wyprościć. Zapraszam, sobota, dzień kłota, damuwencja, sobotnia i na samym wstępie dla Masterka. Z podziękowaniem, z gorącym oczywiście pozdrowieniem, jak zawsze, świetnie, rewelacyjnie z jego strony, dla całego Tarnowa, gorące pozdrowienia, a my oczywiście razem ruszamy, muzycznie i do przodu. A to już dzisiaj pierwsza z nowości, Arma Van Helden w takiej odsłonie. Witam serdecznie, damo za sterami, do 19:00.

Stare numery oczywiście w jakichś nowych wersjach. Cosmic Gates. Dobrze leci, dobrze loto. Witajcie jeszcze raz gorąco serdecznie. Dzień dobry wieczór ze Śląska jak zawsze. Zaczynamy.

Z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy Radyjka RP oraz robaczka dla Sylwii. Nie łam się, przełam się, buziaki. Od Maziego z Wrocławia przekazujemy dla Sylwii, dla robaczka. Nie łam się, przełam się i słuchaj Radio Party. Będzie łatwiej na pewno. Gorąco pozdrawiamy od Maziego, a także od całej ekipy najlepszego party w sieci.

Nasi grają w Radio Party, może ten numer Adamowski go przegapił. Nie wiem, jak to się stało, a już wiem dlaczego. No 31 na karku, człowieku. Nie jest łatwo, ale nadrabiam dzisiaj. La Fuente. Ratata. Także moje kanie, po raz pierwszy na tamowęcy ten numer. La Fuente. Oh yes, oh yeah, come on.

Siemano, najlepszy prezenterze pod słońcem. Proszę o Opera Amsterdam, zdrówko i zdrówka, byczku, od Pepina, po raz kolejny. Okej, pomyślimy. A także pozdrowienia na Wienia, co chodzi na czworaka. Wrócimy na chatę i zaplikujemy setkę, żeby wyszło z ciebie to zło. Nie denerwuj się, bo złość piękności szkodzi. Pozdrowienia z Niemiec. A to wszystko od Pompixa. Gorąco oczywiście pozdrawiamy. La Fuente, ratatata. Dla Damowiczów oczywiście gorące przywitanie i gorące pozdrowienie. Dzisiaj coś się w sumie w tej ramówce dzieje, aż jestem w szoku. Dobrze, dobrze, lecimy!

Słuchajcie, mimo że nasz oczywiście Catch Sky ostatnio produkuje tylko i wyłącznie w jednym klimacie, w jednym stylu, to na tym numerze jego styl naprawdę siadł mi masakrycznie. Posłuchajcie tego.

Beatka, kochanie, z okazji naszej 10. rocznicy ślubu życzę Ci wszystkiego, co najlepsze i cierpliwości na kolejne lata. Życzę mąż Sebastian, DJ zagraj proszę Pedro Pedro. Z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy RP od Sebastiana. Możliwe, że zagramy, ale nieco później, może nawet w oryginalnej wersji, zobaczymy. Tymczasem kręcamy ten

Witam obecnego Kacpra, witamy Filipa, witamy naszego szwagierka oczywiście, La Scyzora, tak, witamy również, gorąco oczywiście pozdrawiamy. Jest z nami Tomasz, jest Łukasz i jakże oczywiście Ola, jest Adrian, jest Chris, Leverkusen, pozdrawiamy serdecznie. Fajno, że jesteście, fajno.

Witamy także oczywiście Mateusza obecnego. No i jak żeby inaczej, dla obecnej Madzi gorące pozdrowienia. Która jest urażona przez moją osobę, ale nie jesteś pierwszym i nie ostatnią kobietą, także na spokojnie, Madziu. Buziaczki. Dla Justynki witam serdecznie. Witamy także Anię. Witamy Sebastiana. No i gramy!

Troszkę majkanie mocne, a za chwileczkę troszkę delikatniej. Tymczasem Stranger. Witamy Basię, witamy Piotra, witamy Łukasza kolejnego, Szymon, Marek, Krzysztof. Jest także oczywiście Gajawy Łukasz, siemaneczko, Sylwester i również Wojtek.

Ten numer 10 z dedykacją od razu dla Masterka, dla całego Tarnowa wkręcamy! Bo on to dobrze kojarzy i pamięta. I pewnie nie on jedyny, jak najbardziej.

Dla obecności oczywiście Klaudii Damo, jadymy, lecymy. Furgomy. Zwał jak zwał, pozdrawiam. Oczywiście, jak najbardziej. Fruwomy, o, może tak być. Także dla obecnego Jacka gorące pozdrowienia.

Na nowo przybyłek z edukacją. Witamy w Radio Party. Witamy na najlepszym party w sieci. Hello! Oczywiście niezmiennie Martin Solveig w takim edicie. A za chwilkę mam od razu kolejne wasze gorące pozdrowienia.

Pozdrawiam kanał DJ Adamo oraz wszystkich słuchaczy w to piękne sobotnie popołudnie mojego weekendu. Dla wszystkich lecimy od DJ Adimes. Dzięki wielkie i oczywiście wzajemnie. Słonecznego weekendu. Na Śląsku aktualnie bardzo słonecznie i ciepło. Tak napisałem Masterkowi do wytrzymania. Jeszcze, ale już jest tak. No. Robi się ciepło między nóżkami, niestety. Pozdrowanka dla Stasia i Oliwii i Lonki z Chorzowa. Wieczór jest nasz. Nadesłała, tak mi się tutaj domniemam, Olusiek. Pozdrawiam.

Dla tych oczywiście dzisiaj drodzy imprezujący, gorąco pozdrowienia. Jak zawsze Radio Party, najlepsza imprezka taka biforowa przed klubem. Najlepszy wybór w internecie.

Wariata, co po chacie lata dla serdecznego przyjaciela Pająka, pseudoczarnego, obecnego z nami. Nie śpi i napij się pierwszego honorowego z wariatem Przemasem. Od Alko Okrutnika przekazujemy. Jeszcze raz, moi drodzy, dla Beatki, ponieważ nie słyszała. Halo Beatka, odbiór. Wszystkiego najlepszego, kochanie, z okazji naszej 10. rocznicy ślubu. Życzy Sebastian, Pedro P. No tam będzie pewnie w nocy, Pedro. Dla Beatki, dla Sebastiana, z okazji 10. rocznicy ślubu. Wszystkiego co najlepsze, oczywiście. A my gra-

Elegancko Janusza Strąbieni, pasuje robota, człowieku korytarz życia i muzyczny. Lecimy do przodu. Serdeczne pozdrowienia dla kochanej żonki i przyjaciół, dla Młodzika i Ewy oraz całej ekipy Radio Party. Kochani, lecimy do Dubaju. Ha, ha, ha, od Krzyśka. No to kochani, gdzie jedziemy teraz? Do Dubaju. O, lecimy do Dubaju. No dobra, zaczynamy tą przygodę do Dubaju. Nie no, jest pięknie. O, o, o, o, o, o. No jak to leci?

0: Od razu numer w posiadaniu, dzięki oczywiście Masterkowi. Jest lecik, leci. Ma bra.
1: Bra.
0: Jak na tych memach.
1: Bra.
0: Będzie mu na ten numer mówić. Ma
1: bra.
0: Oh yes, oh yes. Dosłownie mam od razu numer jakby z gry wyciągnięty. Bez kitu.

elegancko, matracy. Normalnie flat radio party. Oczywiście ma bra, ma bra. Prosto z Tarnowa z gorącymi pozdrowieniami. Polewając oczywiście turbo kole do złote szklanki z napisem Master of Sound. Witamy i zapraszamy.

0: Moi drodzy, numer podpisany na końcu dla Mefcia. No to dla Mefo, gramy już teraz, skręcamy. Z dedykacją.
1: Bardzo lubię pana policjanta, wysoki chłopak, ląduje w przypasku banda. Bardzo lubię pana policjanta, lubię też...
0: Serdeczne pozdrowienia także dla wszystkich grillujących. Dama, poprosiłbym pioseneczkę Francesco, drugi numer po Pedro. Pozdrawiam lub na jutrzejszą audycję, jakiś trencik. O DMS, zobaczymy co da się zrobić.
1: On teraz dla mnie i dla ciebie, kolego. Rodzinkę z naszych podatków żyli, bardzo go lubię. On dla mnie chce dobrze, kocha pana policjanta.
0: Uwaga! Co to teraz wjechało, człowieku?

0: Pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy oraz dla Konsolety i Kondzia oraz całego OSP Śmieszkowo od Seby. Gorąco żywi się pozdrawiamy.
1: Jak kończą wieski, przyjdą do raju, tylko jeszcze jest.
0: No i co, łapki w górę, nie? Czy jak?
1: Każdy górek to ta sama wsina. Trudno to rozstrzygać, trudno spór rozwikłać. Chyba trzeba zmienić.

to był mocny przekaz. Turbo Cola jest. Mam fajnego kolegę, który potrzebuje poznać normalną kobietę do życia. Ręczę za niego. Jeśli jakaś chętna się odezwie, to pomogę zorganizować spotkanie. Od Przemasa pseudo okrutny, reszta wyjdzie w praniu. O, widzicie kobiety? Nadesłał oczywiście Alko Okrutnik. Która chętna, zapraszamy serdecznie do Przemasa. Co ma dużego... Szklankę ma dużą.

Dobra, słuchajcie, wracamy na tory muzyczne, bo Master jest zawiedziony moją postawą muzyczną właśnie. No. Mamy to odpowiednie tory. Heaven w najnowszej wersji. I oczywiście majkanie przyspieszamy coraz szybciej. Na to końcóweczka audycji już dzisiaj. Do 19:00 Dam Adamowski, Damowencja. Dla obecnych razem z nami, jak zawsze, gorące pozdrowienia. Dzięki, że jesteście po raz drugi. I jademy.

Pozdrawiam DJ Amezika. Tak mało znany DJ, ale jest. Jak i na całą ekipę Radio Party. Od grubego lecimy. Oczywiście pozdrawiamy.

Przebudzenie mocy od Maxa Fahrenheita, którego serdecznie oczywiście pozdrawiamy i witamy w 24. Migente, moi drodzy, w jego oczywiście hypertechno wersji. Czy tam techno flipie? Nie wiem, ja teraz tych gatunków nie znam do końca, ale gramy.

A z gorącym oczywiście pozdrowienia ma dwójka, I got you! Końcowa, końcowa od razu audycji dzisiaj. Sobota w Radio Party. Jeszcze raz witamy serdecznie. Amor, wysiu, wysiu, dla dyskotek.

La dyskoteka is calling you. Wzywamy do aktywności. Wzywamy na najlepsze warty w sieci.

Pamiętajcie, Majkanie, nie jesteście sami, cały czas gramy 24/7 Radio Party. O! Tak to miało być. Słońce w dalszym ciągu świeci na Śląsku. Bardzo ładnie oświetla tutaj drzeweczka. Piękna sobota. Was dzisiaj od razu bardzo licznie i o to chodzi. Dziękujemy za wszystko, jak zawsze. Dla tych prawdziwych, z gorącymi pozdrowieniami. Piąteczka, uściski lecą.

Cały czas dla obecnego Mefo, ma drodze gorące pozdrowienia, a nie będzie słyszałeś, jak się zagra mleko. Tak jest, były łapy, łapy, szczere łapy, były. Końcowa, ma drodzy. A trzeba jeszcze Pedro zagrać.

Moi drodzy, dzięki za sobotę. Ja się oczywiście z wami żegnam. Nagrania wszystkie z tych trzech dni będą po niedzielnej audycji na moim fanpage'u Dama na Fejsie. Zapraszam przy okazji, kto ma ochotę. Zapraszam do Damowiczów, do Damo Team. Wpadajcie śmiało. Dobra ekipka tam jest.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Radio Party.
2: Po reklamie.

No to siemanko wszystkim, z tej strony Markus. Zaczynamy. Dobre bity, kanał główny Radio Party. Z pozdrowieniem oczywiście dla DJ AKZ-a za przekazanie sterów, za audycję. Pozdrawiamy, dziękuję. I lecimy z Markusem. Kolejne dwie godzinki, lecimy. 15 sierpnia 2024. Czwartek i oczywiście długi weekend. No to co, gramy. Oczywiście życzę wszystkim miłego odsłuchu i lecimy z Markusem. Muzyczne doznania, lecimy.

Hej, oczywiście na pokładzie witamy Anię, witamy Adama, witamy Marcina i to jest informacja, będę obecny. Witam oczywiście Bartłomieja, myślennicy obecne, może coś z dedykacją dla najmłodszej słuchaczki, pozdrawiam z wszystkich. Oczywiście coś się znajdzie na pewno. I witamy Iwonkę, siemanko Markus, obecna, lecimy, nie śpimy, pozdrawiam. I witamy Łukasza, siemanko, pozdrawiam serdecznie wszystkich na odsłuchu i życzę miłego, długiego weekendu. Dziękujemy również dla Ciebie.

I witamy oczywiście na pokładzie Magdę. Siemanko Markus, pozdrawiam z Ocuchu. No to oczywiście pozdrawiamy jak najbardziej i witamy. Jak słyszycie, dobre bity się wkręcają. Specjalnie właśnie dla was na ten długi weekend.

A proszę, witam oczywiście Aleksandrę na pokładzie. Siema, obecna na odsłuchu z samochodu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz Markus siebie. Dziękuję pięknie, również siebie pozdrawiam. Serdecznie i szerokości dla ciebie.

I witamy Justynę na pogładzie. Siemanko, Gotland obecny. Pozdrawiam z pracy. Końcówka wy z przytupem. No tak najbardziej witamy serdecznie i pozdrawiamy i życzymy miłej pracy do samego końca. Jak najbardziej przy dobrych bitach z Markusem lecimy. No to kochani, fajnie, że jesteście, że słuchacie. Tak właśnie się rozkręcamy.

witam oczywiście na pokładzie Lukasa, który oczywiście wysłał pozdrowienia VIP-owskie, a są one takie. Podrąbka dla Markusa i całej brygady RP Maniaków. Długi, słoneczny weekend, żeby tylko turbo coli nie zabrakło. Jak najbardziej, pozdrawiamy. Także kochani, długi weekend się rozpoczął w czwarteczek. Coś pięknego.

witamy na pokładzie obecnego Marcina, który napisał super muza, pozdrawiam Ciebie Markus i moją żonę Monikę i córeczki Marcelinkę i Martynkę, które szaleją przy najlepszej muzyce. Pozdrawiam jak najbardziej całą rodzinkę. Coś specjalnie właśnie dla Was, wyłapujcie. No to co, kręcimy.

witamy na pogodzie Diablicę, która jest w pracy. Pozdrawiam prosto z pracy całe RP i słuchaczy Mastera, no i oczywiście ciebie, Markus. Dziękuję pięknie, również pozdrawiam serdecznie.

Jarzucie, czekam na szef i polskie pozdrowienia. Nadsyłajcie kanał główny Radio Party, zakładeczka z pozdrowieniami. I tam wysyłacie SMS o treści RP na numer 71480. I będzie czytane. Także czekam, nadsyłajcie, zapraszajcie znajomych. Dajcie znać, że tutaj gramy.

patroni, dla wszystkich zgromadzonych od Markusa, wyłapujcie za waszą aktywność, za waszą obecność. Dziękuję. No to co, nakręcamy kanał główny Radio Party dla tych obecnych i dla tych nieobecnych pozdrawiamy. Oczywiście wszystko się nagrywa, także będzie później do pobrania, do odsłuchu. U mnie na fanpage'u jak zawsze.

oczywiście pozdrawiamy Jolantę, całą rodzinką, jak najbardziej Łukasza również pozdrawiamy, Lenkę, Olka, cały oczywiście Gorzów Wielkopolski pozdrawiamy. I dla tych, co oczywiście lajkują, obserwują, zawleczkę sprawdzamy listę, kto jest u Markusa obecny, także dajcie znać.

i oczywiście nie mogło zabraknąć Rihanny. Takie właśnie propozycje od Markusa dzisiaj. Mam nadzieję, że wam dobrze siadło. No to co, lecimy na parkiecik.

dzisiaj witamy Szymona, obecny z dzieciakami, Kacprem i Sonią. Pozdrowka z UK dla ciebie i wszystkich słuchaczy RP. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie i witam was na pokładzie najlepszego party w sieci, Radio Party.

0: later, bitches.
1: I oczywiście na pokładzie witamy tych, co zostawili reakcję Markusa na fanpage'u. Oczywiście witamy Jolantę, Dawida, Wiktora, Dominikę, Adama, Darię, Wojciecha, Anię, Iwonę, Łukasza, Bartłomieja, Aleksandrę, Magdę, Justynę, Szymona i Marcina. Dzięki! I witamy na pokładzie najlepszego party w sieci. Tak sobie lecimy na spontanie. Dobre bity oczywiście zgrane. I oczywiście pozdrawiamy Mastera. Tak, Wiposko od Markusa.
2: I'm not like where.

No to Felicitia, lecimy. Witamy na pokładzie Adriana i Agatę. Agata napisała: witam Markus, pozdrawia Stuttgart. No to witamy, pozdrawiamy jak najbardziej. Felicitav w tym momencie.

Siemanko, Kożybie, obecne, podrunka dla wszystkich grillujących przy Markusowych bitach, podrunka dla słuchaczy i dla Dominiki, Łana i Skerego od Kenijczyka Notusiu. Witamy jak najbardziej, pozdrawiamy całą ekipę i smacznego wszystkim życzę.

Również w pozdrowieniach napisał Daniel. Podrunka dla Piotrka Łysego i dla Gatki Żonki z podróży do Chorwacji. Super audycja, zimne piwko w twoją stronę. Dzięki bardzo, pozdrawiam.

No to nie kolejna świetna propozycja się wkręciła. Dla każdego coś dobrego, jak zawsze. No to jadą czy nie jadą? Nawet i lecą. No to go!

I tak właśnie możecie nadsyłać pozdrowienia. Najbardziej dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. Ja tutaj cały czas zerkam, kto jest, kto obecny. Jest aktywność, jest dobrze. Oczywiście przypominam o naszych social media, Radio Party na Facebooku, na YouTubie, na TikToku, Instagramie. Dajcie co oczywiście tam znać, obserwacje, że jesteście, że słuchacie. Jak zawsze. Obserwujcie, bądźcie na bieżąco, co tu się dzieje z nami. I oczywiście nie zapominajcie o letniej oczywiście rekrutacji na prezenterów i prezenterek. Również zapraszamy do współpracy, zachęcamy. Jak najbardziej polecam ze swojej strony. Oczywiście na dole rekrutacja, strona główna radiopartner.pl. Tam oczywiście wypełniacie swoje zgłoszenie, wysyłacie link do próbki i wysyłacie. I czekacie na odzew. Kto tylko chce dołączyć do Radio Party, do najlepszego party w sieci, no to zapraszamy.

No to co, do takiej propozycji zawsze się dobrze, miło wspomina i wraca. I ten słynny tekst. Złapnie. No to jadą.

tak będzie, nakręcamy Radio Party, kanał główny. Dobre bity z Markusem. Migente w tym momencie. Jak to pięknie lata. Nóżka sama chodzi.

tak właśnie zgodnie z planem, czwartek, piątek, weekend. Idealnie, Hero. No to gramy, Kizo i Bledka. Jak to pięknie leci. Po ten weekendzik, proszę bardzo, gramy.

0: Ladies and gentlemen,
1: this is Dan. I witamy na pokładzie Wojtka, obecny na odsłuchu podrumka dla wszystkich. No to witamy, pozdrawiamy. A w tym momencie Bloody Mary. No to gramy.

Od Agaty mamy pozdrowienia, rewanżyk, pęcherz dla Daniela, DJ-a Daniego, Piotrka Łysego. Słuchamy cię w drodze do Chorwacji, super audycja. Dzięki pięknie, również was pozdrawiam. Fajnie, że wam się podoba, o to chodzi.

No to lecimy oczywiście dla tej ekipy, która leci oczywiście do Chorwacji. Lagaty, Piotra Łysego, Daniego, Daniela. Wyłapujcie i lećcie tam, szeregości.

No to pięknie wjechało, pięknie to poleciało. Józeleczka Komodo, kolejna świetna propozycja się wkręca. I tak właśnie zbliżamy się do godziny 15. Także godzinka już za nami.

I tak właśnie, ram pam pam, samba. Coś pięknego, piękne połączenie. Jak słyszycie, Radio Party, kanał główny, lecimy. Dobre bity gwarantowane z Markusem, lecimy.

Dokładnie tak, Talk to Me. Powracamy do tych najlepszych propozycji. No to jadą świry, jadą. Tak właśnie kręcimy z Markusem, dla każdego coś dobrego. Do 16 nakręcamy.

Dokładnie tak, holidays, wakacyjnie, gramy. Nie mogło zabraknąć i takiej propozycji na te jeszcze wakacje, które jeszcze trwają. Także delektujcie się, coś pięknego, lecimy.

dla tych, co właśnie mają urlopy i oczywiście imprezują, bawią się, grillują i tak dalej, korzystają z tych wakacji. Pozdrawiamy i życzymy oczywiście miłych... i miłych wspomnień, dobrych oczywiście.

Tak, właśnie nakręcamy wakacyjnie. No to co, pompujemy. U Markusa w tym momencie 30 stopni na plusie na Mazowieckim. Także jest grubo, jest mocno, jest gorąco, jest klimacik. Dobra muzyka w tle, także jest okej. Okay.

witamy na pogodzie Marcina, pozdrawiamy. A w tym momencie tu Friends. Tak sobie nakręcamy z Markusem do 16. Ja oczywiście zapraszam do wysłania waszej VIP-owskiej pozdrowień. Nadsyłajcie kanał główny Radio Party. Zakładeczka z pozdrowieniami.

Ostatnie pół godzinki kręcimy, dokręcamy. Także zostańcie do samego końca, będzie się jeszcze działo, oczywiście. Ja dziękuję wam za waszą obecność, za waszą aktywność dzisiaj. Czwarteczek, długi weekend.

I pięknie to leci w najlepszym party w sieci. Radio Party, kanał główny. Fryk z Markusem. No to nakręcamy weekendowo.

DJ Markus. Słuchasz kanału głównego radioparty.pl.

I witamy na pogodzie Piotra Łysego. Siemanko. A w tym momencie gazolina na te ostatnie 20 minutek. Nakręcamy, jest grubo, jest mocno, jest ogień. Ogień na tłoki z Markusem.

Jeśli oczywiście chcecie pozdrowić kogoś, albo oczywiście dać znać, że jesteście, no to zapraszam do Markusa na fanpage'a. Markus95RP. Tam oczywiście spoglądam i czekam na nowe osoby. Dajcie znać, nie bójcie się. Jak nie chcecie ogólnie, to możecie wysłać oczywiście wiadomość prywatną do Markusa. Też będzie okej. Okay.

No to witamy na pokładzie Justynę, która napisała: pozdrawiam serdecznie wszystkich z odsłuchu. Małe jodło obecne, jak zawsze. Pozdrawiam Kasię, Sunseta, Korsaka i wszystkich, co ominęłam. No to witamy i pozdrawiamy serdecznie.

dlatego nie to na pewno znacie, San Francisco. Na te ostatnie 15 minut z Markusem. Do 16 nakręcamy, aż po mnie Tigowski, muzyczny wehikuł czasu od godzinki 16. Także nie zostaniecie sami. Tigowski, nowy nabytek od 16. A my dokręcamy z Markusem do 16.

A w tym momencie piękne połączenie. Posłuchajcie, Animals w takiej wersji No to wymiata. I don't like no whips and chains and you can't tie me down.

Od Damcuś mamy podrękę dla zmierzających na Chorwację. Od Bigosika z Kalisza, bawta się dobrze. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. Także jak najbardziej pozdrawiamy tą całą ekipę, coś zmierza na Chorwację. Udanych oczywiście wakacji, udanych oczywiście przyjemnych chwil tam wam życzę. No to co, zostało nam ostatnie 10 minut. Wykorzystajmy to dobrze.

no to co nam tutaj wjechało? Tego się nikt nie spodziewał. Za tą waszą obecność, aktywność doceniamy. Dzięki jeszcze raz.

pod koniec zbliżamy się końca. Tutaj jakieś propozycje wy chcecie? No nie wiem, czy dam radę. Może się na szybko coś wkręci, zobaczymy. Ale czas nas goni, do 16. A już po mnie Tigowski. Także może on coś zagra dla was. Jeśli ja nie zdążę oczywiście. A zewleczkę DJ Killery i Dawid Tango Papi. Już przygotowane na prawym deku.

ogoniu zawleczkę. Ostatnia wasza propozycja. Wpuszczam oczywiście Tygowskiego, który już na pewno czeka, jest gotowy. Ja dziękuję wam jeszcze raz za waszą obecność, aktywność i do usłyszenia już niebawem. Zawleczkę, ostatnia propozycja ode mnie.

Radio Party. Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl. Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

No to witam was serdecznie, z tej strony Markus. Zaczynamy, dobre bity, kanał główny Radio Party. 11 marca 2024, gramy. Piątek, piąteczek, piątunio, specjalnie dla was w tym momencie. Gramy dobre bity z Markusem, z pozdrowieniem dla oczywiście Habera. Za przegadanie sterów i za audycję, pozdrawiamy. I w tym momencie z Markusem gramy. Dla tych obecnych od samego początku, witam was serdecznie. No to lecimy.

No to tak właśnie wakacyjne propozycje. Wiosenne rzeczy, tak właśnie ujmując. Proszę bardzo, gramy Radio Party weekendowo.

Oczywiście na samym początku zapraszam do wysłania waszych VIP-owskich pozdrowień, kanał główny Radio Party. I oczywiście zgłaszajcie się, że jesteście, że słuchacie, a będę za chwileczkę pozdrawiał tych aktywnych.

No to witamy na pokładzie Katarzyny. No to zaczynamy. Kotuń na odsłuchu zmameldowany. Pozdrowionka. Witamy, pozdrawiamy. Witamy Łukasza, siemanko Markus, no to gramy. Witamy Magdalenę, jestem, no to siemanko. Witamy Adama Gorzów, na odsłuchu, pozdrawiamy. Witamy Jolantę, hejka, pozdrawiamy. No to pozdrawiam, witamy Miliana, witaj Markus, pozdrawiam wszystkich. No to witajcie, siemanko. No to lecimy.

no to witamy Diablicę, siemanko i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe Radio Party oczywiście w pracy, ale na odsłuchu. No to witamy, pozdrawiamy, życzę miłej pracy. Emilian dopisał, cześć Markus, pozdrawiam, obecny jak zawsze zaczyna się dobrze, ogień. No to pięknie, pozdrawiam. I oczywiście witamy Martynę na pokładzie, pozdrawiamy. Pewnie w trasie w tym momencie wraca. Przy dobrych bitach z Markusem, tak właśnie. Zaczynamy weekend, dokładnie. Piątek, wioteczek, piątunio, lecimy na grubo.

Witamy Mariusza na pokładzie. Siemanko Markus, miło Cię znowu słyszeć. Pozdrawiam Cię oraz całe Radio Party, wszystkich na podsłuchu. No to witamy, pozdrawiamy. Overdrive w tym momencie. Dla tych oczywiście obecnych od samego początku i tych, co dołączyli, gramy oczywiście dobre bity. Zaczynamy weekend z Radio Party. Życzę wszystkim miłego odsłuchu.

Witamy na pokładzie Sebastiana, a pozdrowienia dla Markusa i wszystkich na Parto Słuchu. Szczecin na odsłuchu, pozdrawiamy. Witamy, pozdrawiamy Iwonkę, siemanko, Markus obecny, lecimy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich obecnych. No to witamy, pozdrawiamy serdecznie.

No to witamy na pokładzie czarodziejkę. Siemanko, słyszę ciebie, wreszcie sekunda na live. No bardzo fajnie, że jesteś, że słuchasz, w końcu się udało. Także pozdrowienia właśnie dla ciebie, czarodziejko.

I witamy na pokładzie Krzysztofa. Siemanko, Markus melduje się na odsłuchu. Podrymka dla wszystkich. I witamy Katarzynę. Siemka, no pewnie lecimy przy piąteczku. Pozdrawiam wszystkich. No i elegancko jest gitara.

Czy się witamy na pokładzie T-Rexa? Pozdrawiamy! Również pozdrowienia dla Mastera, dla Kali, dla Demixa, pewnie sami słuchają. Dla Damo pozdrawiamy gdzieś tam pewnie na podsłuchu. No to co, jedziemy! Radio Party, kanał główny, gramy! No to kochani, mamy weekend, także alkoparty zaczęte, rozpoczęte.

witamy Iwonę na pokładzie. Witam Markus, pozdrawiam z Sulechowa. No to siemanko, pozdrawiam. Love me or leave me. No one needs to know. Ale nam się piękny klimacik zrobił. Za chwileczkę dla wszystkich alkoparty. Alkoholik już za chwilę. W końcu weekend, także zaczynamy na grubo.

O, Dagi, mamy pozdrowienia dla Naziego. Jedziemy do Torunia, bawcie się. Także pozdrawiamy serdecznie, szerokości życzymy. Dla tych, co właśnie zaczynają weekend i się bawią z Radio Party. Tak właśnie, pozdrawiamy serdecznie. No to lecimy, dobre bity gwarantowane z Markusem do godzinki 17. Także gramy.

Pozdrawiamy również Damiana. Cześć, Manchester się melduje, zapki w pracy, także witamy, pozdrawiamy. I pozdrawiamy również Tereskę Piątunio, wleciał, no to gramy.

No to w tym momencie coś pięknego, posłuchajcie. Taki właśnie Twisted, proszę bardzo. Dla tych obecnych partymaniaków i partymaniaczek. No to gramy.

Iwi, woskie pozdrowienia mamy oczywiście od Muszla. Pozdrowienia dla całej ekipy z Wójcik Ventilation, szczególnie dla Kamila, Dawida i Przemka wracających z delegacji. Jadą, jadą, jadą.

No to witamy na pokładzie Damo Damowskiego. Komnes i Komnesa? Coś właśnie dla ciebie. Ty byś już śpiewał. Ale może nam pośpiewasz dzisiaj od 19:00.

Ja oczywiście witam Wojtka, witam chłopak Zakopane obecne. Zdrówko wszystkim, kochani, miłego dnia. Sakramencko pięknie jest. Witamy Korsaka, Elo Markus, podziękę dla ciebie i dla całej ekipy Positive Sounds. Lecimy, lecimy. No to jadą, witamy szwagra Boba również, pozdrawiamy.

Młody boss napisał, że pozdrowienia dla Majer Electric. Panowie, kończę pracę i siadamy do stołu. I zaczynamy weekend, dokładnie. No to nie, jak wam siedzi ta propozycja? Mam nadzieję, że się wkręci, że będzie okej. Zawleczkę jedna z propozycji, Damo. Będzie jego ulubiona Lipka. No to uwaga.

Jak to Damo napisał, zacytuję. Jeden mówi, Kali, tyś moja, drugi mówi, jeśli maczka da. Poszło w eter. Pozdrawiamy oczywiście Kali.

I tak właśnie weekend, to nie mogło zabraknąć tej propozycji. Dla tych obecnych, oczywiście aktywnych, przy tym piąteczku. No to jest pięknie.

Ja takie mam pytanie, Katarzyna, co cię nie dziwi? Rozwiń oczywiście swoje zdanie. No dobra, lecimy dalej. Radio Party, kanał główny. Ja czekam na nasze kolejne pozdrowienia. Nadsyłajcie.

No, to teraz lecimy. Anglia. No to podkręcamy ciśnienie, nie ma lipy. Dobre bity z Markusem, tak właśnie, gwarantowane muzyczne doznania.

no to specjalnie dla Mastera ode mnie, także wyłapuj.

No to mam nadzieję, że słodko-słodka wyłapuje taką propozycję. Memories, proszę bardzo. Gaz do dechy, lecimy. Lewy pas i gazu.

Okej, na chwileczkę zwolniliśmy, ale spokojnie, przed nami jeszcze godzinka. Do 17 gramy, a przypomnę, od godzinki 17 Master of Sound. Także lecimy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio na grubo.

no to dobra propozycja, Disco Inferno. Tak właśnie gramy polą, proszę bardzo. A ja oczywiście tak informacyjnie wam tylko dzisiaj powiem, że dzisiaj wlatuje RP Mix numer 50. Retro Party, tak właśnie przez Diema, będzie oczywiście prezentowane. Także volume 50, Retro Party na naszym YouTubie. Zachęcam, zapraszam, godzinka 18, premiera. Nie wiem, skąd mi się wzięła 40, jak już jest 50. Ale okej. To się wytnie.

0: No to jak piąteczek, to tylko takie propozycje. No to kochani, bujamy się wszyscy. Radio Party, kanał główny. Najlepsze party w sieci, dobre bity gwarantowane z Markusem. Do godzinki 17 gramy.
1: That's the crack.

No to kolejna świetna propozycja w waszą stronę. No to lecimy, Radio Party. Kanał główny z Markusem, dobre bity do 17. No to pompujemy. Moc, energia. No to jadą.

No to co, dajemy głośniej i lecimy. No to jadą świry, jadą. 3, 2, 1, góra.

No teraz to dałem do pieca. Specjalnie właśnie dla słodko-słodkiej. No to Gears, lecimy.

No to kolejna propozycja, tak właśnie gramy, nakręcamy, piątek, piąteczek, piątunio. Dobre bity gwarantowane, gramy. Oczywiście zapraszam na nasze social media, Radio Party na Facebooku, na YouTubie, na TikToku, Instagramie. Bądźcie z nami na bieżąco, śledźcie. A najbliższe oczywiście odświeżenie na YouTubie, set oczywiście Retro Party. Godzinka 18, dzisiaj w piąteczek wlatuje RP Mix 50, także naprawdę będzie się działo. Kto lubi retro, także idealnie. A w tym momencie kolejna propozycja, tak sobie właśnie gramy przez najbliższe jeszcze pół godzinki razem ze mną. Ja dziękuję wam za waszą aktywność i obecność, fajnie, że jesteście. Ja się tutaj troszeczkę mniej odzywam, ale oczywiście muzycznie nadrabiamy.

No to Adam napisał, że miło się słucha, czuć wiosnę. Dokładnie tak, wiosna już za nami, przed nami. Dzisiaj u mnie w tym momencie jest 11 stopni na plusie, także mazowieckie pozdrawia. Okolice Warszawy.

Witamy Pawła na odsłuchu. Pozdrawiam wszystkich wariatów na odsłuchu. Kęczyn słucha po cichu gdzieś tam. Gdzieś tam, het, het. Pozdrawiamy. Friday night, tak właśnie. Piątek, piąteczek, piątunio, lecimy na grubo. Dla tych, co uwielbiają takie właśnie klimaty. Dzisiaj gramy oczywiście wszystko po troszku. Dla każdego coś dobrego, Markusa, jak zawsze.

Izabelka napisała, że Gorzów Wielkopolski 18 na plusie. Lubuskie pozdrawia. No pięknie, 18, 17 już tutaj widziałem. W Krotoszynie mamy 17, u Markusa oczywiście mamy 11. Także możecie pisać, ile u was jest, ciekawy jestem. Słuchacie Markusa, tak właśnie.

No to pozytywnie lecimy. Dubi, dubi, dubi. No to uśmiechamy się i lecimy. Radio Party. No to w górę.

No to Łukasz napisał, że Czechowice, Sluńsk, 16 stopni w tym momencie. No pięknie, pięknie, tak już było, tak 18, 17. Mamy 16, u mnie 11. Chyba poniżej 11 nie ma nigdzie.

No to w Szwajcarii mamy w Zurychu 16. Od Krzysztofa tak właśnie przesyła, także pozdrawiamy. Jest naprawdę ciepło. Witamy Przemysława. Pozdrowienka dla wszystkich na odsłuchu z Katowic. Dziś 14 stopni. No pięknie, pięknie, bardzo fajnie. Także pozdrawiamy. Fajnie, że jesteście aktywni, że daliście znać, skąd słuchacie. Tak właśnie. Dzisiaj naprawdę czuć wiosnę. I o to chodzi, coraz lepiej będzie.

Także to jest specjalnie dla Masterka, właśnie tak, dla naszego tutaj ulubieńca, dla tego wariacika. No to hop, hop, do góry, skaczemy jak kangury.

Okolice Zgorzelca plus 18 Magdalena dopisuje, bardzo fajnie. A u Tomasa mamy 4 Szkocja. No czuć to ciepło.

Oczywiście wszystko się nagrywa, będzie później dostępne do odbioru, do pobrania u Markusa na fanpage'u, na który oczywiście zapraszam, Markus95RP. I oczywiście na oficjalnej grupie Radio Party Fans Group również wstawię, także zapraszam. Ostatnie 15 minut pompujemy. Dla tych obecnych jak najbardziej aktywnych. A jest nas naprawdę bardzo, bardzo dużo dzisiaj, co bardzo, bardzo się cieszę. No to gramy, Radio Party. Piątek, Piotrzeczek, Piątunio, lecimy na grubo.

Od kaczki mamy pozdrowienia dla wiertaczy z Oleśnicy, Pawła i Pawła, jazda! Pozdrawiamy serdecznie, jak najbardziej!

No to Eminem, tak właśnie gramy. Na te ostatnie minutki razem z wami 10 minut zostało. Już po mnie Master of Sound. Także dziękuję wam za te wspólne dwie godzinki. Piątek, piąteczek, piątunia, myślę, że był ok. A weekend oczywiście trwa, także już za chwileczkę Master of Sound. Zostawiam was w dobrych rękach, także spokojnie.

freedom is living. Love is for free, and time is eternal.

A my się oczywiście zbliżamy końca, już za momencie kończymy. Ale już za chwileczkę Master of Sound. Infinity. Także dziękuję wam za te wspólne dwie godzinki.

No to propozycje na tą końcóweczkę myślę, że idealne. Dla mnie ma styla. No to co, pompująco na sam koniec? No to kręcimy Radio Party.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

Lata, witam was serdecznie, z tej strony Markus. Zaczynamy Dobre Bity, kanał główny Radio Party. Podziękowaniem dla Domina za audycję, za przekazanie sterów. Jak najbardziej dziękuję, pozdrawiam. I tak właśnie sobotnie granie z Markusem, jak najbardziej Dobre Bity. 27 lipiec 2024, sobota. Dzień kota, lecimy. No to ani rozpoczynamy. Witam serdecznie wszystkich obecnych na pokładzie. I zapraszam oczywiście do słuchu. No to gramy.

No to koniec, pięknie się zbieramy, pięknie tutaj oczywiście się zgłaszacie. Za chwileczkę będę wyłapywał i pozdrawiał. No to Radio Warty, kanał główny, lecimy!

goni na niebiesko w tym momencie. I witamy na pokładzie Justynę, witamy, witamy Katarzynę, siemaneczko, podrunka z Odsuchu. Witamy Adama, podrunka z Gorzowa, pozdrawiamy. Witamy Iwonkę, na pewno wpadam, pewnie wpadłaś. Witamy Rafała, jestem, wiadomo, dokładnie. Witamy Artura, obecny, myślennice obecne, Bartłomieja, całą rodzinką, witamy.

i witamy na pokładzie Sebastiana. Miłego popołudnia i na zdrowie. Lecimy z tymi dobrymi bitami. Dokładnie, witamy Katarzynę. Hejka Markus, pozdrawiam. No to witam i pozdrawiam. Witamy Adama, Palowice obecne, pozdro. Witamy Magdalenę, pozdrawka z Opola, jest ogień. Pozdrawiamy. Jak to pięknie leci, tak jak słyszycie. Attenzione. Tego właśnie brakowało.

I witamy na pokładzie Mariusza. Siema Markus, dawno cię nie było. Witamy, dawaj, zaczynamy weekendzik. Lecimy na pełnej ogień jazda. No to lecimy.

I witamy na pokładzie Agatę. Witam, pozdrawiam, słucham i szykuję imprezkę imieninową dla męża. No to witamy, pozdrawiamy. I najlepszego dla męża. I witamy Magdalenę, siemanko Markus, pozdrawiam wszystkich partymaniaków oraz całe Radio Party. Witamy, pozdrawiamy oczywiście. I witamy Aleksandrę, witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, DJ Markus oraz mojego męża Łukasza w kolejną rocznicę naszego ślubu, obecnie za kierownicą również na odsłuchu. No to gratulacje oczywiście, 100 lat dla was. Aby więcej takich latek. Ok, kochani, rozkręcamy, nakręcamy. Dawno nie było grane, ale chyba jest dobrze. Dopiero przyciski dotykam. Dawno tego nie robiłem.

I to jest ten moment, żeby przeczytać pozdrowienia od Beatki Beci. Witaj, drogi Markusie, kiedy wlatujesz na radio, to każdy tańczy do twojego audio. Mam nadzieję, że masz coś zimnego do picia w ten gorący dzień. Pozdrawiam cały zespół najlepszego radyjka ever i wszystkich słuchaczy. Dajesz czadu, buziaczki, pozdrawia Becia z Opola. Ojej, jej, jej, pozdrawiamy. Coś pięknego. No ma Becia talent, ma Becia talent, oczywiście. Także jak najbardziej pozdrawiamy.

Witam Iwonka, siemanko, Markus obecna, lecimy, nie śpimy, pozdrawiam wszystkich. Witamy, pozdrawiamy. I witamy Adriana, siemanko Markus, pozdrawka z pracy dla ciebie, słuchaczy oraz bułeczki, jedziemy z tą sobotunią, pozdrawiamy.

I witamy na pogodzie Damiana, Manchester się melduje, także siemanko. I witamy Pawła, Daj, Markus, Ogień w tą sobotę. Witam i pozdrawiam wszystkich. No to oczywiście dajemy do pieca. Mimo że u Markusa jest 29 stopni na plusie. Ale dajemy więcej.

I oczywiście pozdrawiamy oczywiście nowożeńców Julię i Janka. Kochajcie się, a to wszystko od Marcina. Także Julię i Janka pozdrawiamy. Od Marcina, dokładnie.

I kochani, mamy pierwsze pozdrowienia od Serka, pozdrowienia dla Markusa, serdeczne podziękowania dla moich skłóconych wariatek Madziej, Kasie i Łukasza oraz Ola szerokiej drogi. Markus zagra nam Faraway Gala. No nie wiem, czy posiadam, ale zobaczę. Ale oczywiście jak nie, no to poleci coś innego, także zobaczymy. Także dla Oli szerokiej drogi i dla Łukasza, z tego co widzę. Także dla tych, co mobilnie słuchają Radio Party, pozdrawiamy. Ci, co są w drodze, także uważajcie tam na siebie.

No to dla wszystkich wolnych kobiet. Proszę bardzo, od Markusa. No to kręcimy.

Okej, witamy na pokładzie Jakuba, Siemka, Markus, Hamburg na odsłuchu i podrąka dla Pauliny i Karola, którzy ciężko pracują przy rytmach Radio Party. No to życzymy miłej pracy oczywiście przy dobrych bitach.

od Justyny mamy podrunka dla wszystkich z całego serduszka, dla Oli i Łukasza z okazji rocznicy ślubu i dla narwanej Kasi. Pozdrawiamy! A zawleczkę na życzenie Gala Faraway dla Serka, tego całej ekipy.

Pani Magdalena napisała, tego mi brakowało, tej piosenki. Dirty Summer, właśnie tak? Na Magdaleny coś gramy, oczywiście. Muzycznie oczywiście orgazmy, tak właśnie. Jadą eksplozja. I witamy na pokładzie Pawła Kęczyn. Pozdrawia, miło Cię Marko słyszeć. No to jazda, jakbyś tą moją temperaturę puścił po znajomości. Hehe, to byłoby świetnie. No nie wiem, czy tak można dużo tej temperatury. Co za dużo, to niezdrowo.

z gorącymi pozdrowieniami dla Jakuba i Moniki na odsłuchu spod jabłoni. Wszystkiego najlepszego, Kuba, w dniu urodzin. Dziś piwo lejemy strumieniami. Podrymka dla słuchaczy od Karola i Pauliny. Pozdrawiamy!

0: Cześć, i Katarzyna napisała piosenka z odsłuchu dla Oli i Łukasza. Jeszcze raz najlepszego dla Justynki. Wiesz, że to ja. Dla ciebie, Markus, pięknie śmiejesz się. Dla mojej ekipy Radio Party i dla Serka, naszego wariata. Lecimy pięknie dziś, bawimy się, au! No to lecimy, oczywiście. Undo stres i oczywiście do przodu.
1: Baila. Que el tiempo es tiempo.
0: Na tych oczywiście pozytywnych jak najbardziej pozdrawiamy.
1: Baila. Que el tiempo es tiempo y no retorna.
0: I que... Dla Katarzyny pozdrawiamy, również jest obecna, zgłosiła swoją obecność, także witamy. Siemaneczko.
1: Baila.
0: A za chwileczkę widziałem cię w złotych tarasach. Odświeżymy.

0: znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

No tylko nie gramy, gramy jak najbardziej Loka. I oczywiście zapraszamy do naszej otwartej letniej rekrutacji na prezenterów i prezenterek. Jeśli tylko chcecie zostać oczywiście tutaj prezenterami, prezenterkami, DJ-ami i tak dalej w Radio Party na kanale głównym lub House, no to oczywiście zapraszamy. Oczywiście rekrutacja, strona główna Radio Party. Zgłaszajcie swoje próbki, oczywiście tekstowe, głosowe. I możecie grać oczywiście tak jak Markus, pokazać się, że umiecie coś. Także jak najbardziej zapraszamy do otwartej letniej rekrutacji.

Ja czuję się ze swojej strony, zachęcam i zapraszam. Nie bójcie się, zgłaszajcie swoją oczywiście tutaj próbeczkę i oczywiście możecie tak samo grać, jak będzie wszystko dobrze zweryfikowane.

co, tylko nie jest sobota, także pijemy za lepszy czas. Dokładnie tak. Od Kaśki mamy podrękę dla Zenka Wilińskiego, Stasia i Marlenki. Pozdrawiamy.

tego nie udostępniamy. Zapraszamy znajomych, nawet nieznajomych. Dajcie znać, że tutaj gramy. Radio Party, kanał główny. Za sterami Markus, dobre bity. A zawleczkę chyba, że z tobą. Lubię te melanże. Wiecie, o co chodzi. Już za chwilę. Od Jace mamy podrunkę dla Kalinki. Miłego wypoczynku w Goluniu na polu. Podrunkę dla całego Radia Jazda. Pozdrawiamy jak najbardziej.

Od Łukasza mamy pozdrowienia i witamy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich na odsłuchu z trasy, szczególnie Justynę, Kasię i Serka oraz moją kochaną żolę Olę z buziakami. Pozdrawiamy!

No to Wiejun napisał, uwaga, uwaga, najlepsze życzenia urodzinowe dla Sylaca od całego zgromadzenia. Duży rośnij, mały bądź, 100 lat picia, 200 życia, żebyś domek na działce szybko skończył i na starość miał gdzie spać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Przekazujemy, pozdrawiamy.

Od Serka mamy kolejne pozdrowienia dla Oli i Łukasza w trasie oraz Kasi i Madzi i Justyny. Pozdrowienia z odsłuchu. Pozdrawiam jak najbardziej tych aktywnych obecnych. Dzięki, że jesteście, że słuchacie. Jest dzisiaj pięknie.

A za chwileczkę kolejna świetna propozycja, Blink. I tak właśnie wkręcamy kolejną. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Do 17 lecimy.

0: Dominik.
1: No to Dominika napisała podziękę dla mojej córki Gosi. Obie uwielbiamy twoje bity. Da radę coś dla niej zremiksować od Smolastego. Oczywiście również podziękę dla całego RP i od Suchu. Au! Oczywiście coś znajdziemy.

że już za chwileczkę coś szukamy dla Gosi. Na spokojnie. A za chwileczkę Holidays, pod, oczywiście pod te wakacje.

I tak właśnie klimaty, takie właśnie nowości od Markusa. Jak wam to siedzi? Od Rudej mamy pozdrowienia dla Łukasza i Renatki. Malowanie z altanki z wami to czysta przyjemność. Buziak, wariaty. Także jak najbardziej pozdrawiamy.

I kolejne oczywiście pozdrowienia od Jolanty, pęcher dla Jakuba i Moniki, od teściowej Jolanty i świderka. Kuba, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wylet do godzinki 18, my już nie możemy się doczekać. Także wszystkiego najlepszego dla wszystkich solenizantów dzisiaj. Dobrych imprez wam życzę.

Witamy na pokładzie Jolantę, pozdrawiamy! Hot. Cały Gorzów Wielkopolski pozdrawiamy, Łukasza również, Lenkę, Olka. Yeah, the one next to girl in a... Pozdrawiamy i witamy na pokładzie. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go. I witamy również Piotra, pozdrawiamy. I feel like I'm gonna throw up. Ostatnie pół godzinki z Markusem nakręcamy. There's no vodka at this table. Do samego końca lecimy. Oh

i kolejne pozdrowienia od Sylwii. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ciebie, Markusik, ze słonecznej, nawet dziś, Kopenhagi. Najlepsze radio. Wszystkim, którzy mają dziś urodziny w tym momencie. Mojej mamie Ani, 100 lat. Pozdrawiamy. Także dla wszystkich oczywiście 100 lat. I dla mamy Ani, 100 lat, również od Sylwii. Także wszystkim, wszystkiego najlepszego. Ale się dzisiaj oczywiście dzień taki przytrafił. 27 lipiec, a tu tyle oczywiście świąt. Tyle urodzin, tyle imienin. No pięknie. Ja oczywiście wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Zdróweczka.

I Jakub napisał: przy takich bitach praca aż pali się w rękach. Podrymka dla całego zgromadzenia z Nagla, a w szczególności dla Jolanty, Moniki, Pauliny i Karola. Widzimy się dziś na imprezce. No to pozdrawiamy tych właśnie imprezowiczów dzisiaj wieczorem. Byle do rana. No to myślę, że was dobrze nakręciłem i że jest dobrze.

Pozdrawiamy tych wszystkich incognito od Markusa. Którzy oczywiście zgłosili się, którzy nie. Ale są obecni, to jest piękne.

I Agata napisała fakt, już imieniny Krzysztofa były, ale życzonka dla wszystkich Krzysztofów, co dziś imprezują z tej okazji, w szczególności dla mojego męża. Pozdrawiamy jak najbardziej, wszystkiego naj naj! I tak się właśnie wstrzelili w audycję Markusa. Przypadek? Właśnie tak, sobota z Markusem, lecimy! Jest sobota, jest imprezka, jest dobrze! Dla każdego coś dobrego.

jeśli go nie było, minęło. Ja czuć się pozdrawiam Masterka. Ostatnie 20 minut i lecimy.

0: Okej, dobra, rysa na szkle, nie mogło zabraknąć.
1: Sama nie wiem, czego chcę.
0: Coś specjalnego dla masterka. Lecimy.

Taka właśnie wersja i takie psikusy. Ale oczywiście pioseneczka nadrobi, jest dobrze.

Neutroni tego jeszcze nie było. No nie wiem, nie wiem. Przygotujmy się, uwaga. Zenek Wyliński napisał: Reniu, kocham cię, wyjdzie za mnie. No to czekamy na odzew. Czy to będzie słyszalne na antenie, czy nie? Ale oczywiście wszystkiego dobrego dla nich.

Okej, kochani, zbliżamy się końca, jeszcze 15 minutek z Markusem. A już pewnie kolejny oczywiście prezenter. A jest nim oczywiście Martin i muzyczny mikser, już od 17. A potem Damo Damowski od 18, wakacyjna damówka. Będzie się działo.

No to lecimy. Znacie to na pewno. Ale w takiej wersji?

No nie tak informacyjnie, zapraszam oczywiście na nasze social media. Radio Party na Facebooku, na YouTubie, na TikToku, na Instagramie. Wbijajcie, obserwujcie. I również zapraszam na mojego fanpage'a Markus95RP. Na fanpage'u zapraszam serdecznie, tam będzie oczywiście nagranie, jak i info, audycja kolejnych

Jerzusie, przypominamy o otwartej letniej rekrutacji na prezenterów i prezenterek, DJ-ów, DJ-ek. Zapraszamy serdecznie do współpracy. Zakładeczka oczywiście rekrutacja na samym dole na stronie głównej radioparty.pl. Zgłaszajcie swoje próbki, wysyłajcie, bądźcie oczywiście tutaj. Wbijajcie i oczywiście zapraszamy do naszej współpracy. Możecie tak mówić, grać jak Markus. Jeśli tylko chcecie. Zapraszamy, zachęcamy, oczywiście ja ze strony swojej polecam. Także wbijajcie, rekrutacja na stronie głównej, oczywiście na samym dole. Wysyłajcie swoją próbkę głosową, tekstową i będzie dobrze. Czekajcie później na odzew. Najnowsze André Michel, odpalona, także odpalamy. Jak wam siedzi, bo mi dobrze? Mi się to podobać. Coś nowego.

I jest ten czas, żeby przeczytać pozdrowienia od Beci na sam koniec. Markusie, wielkie dzięki za audycję. Przy takich bitach to czas minął migusiem. Szkoda, że tak krótko. Pozdrawiam jeszcze raz ciebie, wszystkich słuchaczy i całe radyjko. Buziaki, do następnej audycji. Wasza Becia z Opola. A najbliższa w niedzielę godzinka 12:00, także jutro zapraszam. Do usłyszenia.

Także kochani, dziękuję wam za waszą obecność, za waszą aktywność i do usłyszenia już niebawem. Już za chwileczkę Martin. Także w oczekiwaniu i za chwileczkę kończymy. Także jeszcze raz dziękuję wam i do usłyszenia.

jednak sobie bezpieczną przystań gramy. Rasputin już za chwilę, żeby nie było.

0: jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Radio Party.

Jakie kuzona jest, dobrze wiesz to. Spojrzeniami już wymienia się ze mną. Oczarowanie wygląda to na pewno. Chwila, moment i wychodzimy na zewnątrz. Szybki powrót, głowy, szybki gęsto. Szybki towar, który robi się gęsto. Nie zadawać pewnych pytań, a wiesz to. Wow, ale gęsto. Ja z lasu na już bez plany. Tak jak rozmawiam z szampaniem. Mam plan na te wyciągnięte spotkanie, ale wiem, że takie panie robi się niespodziewane. Ja z lasu na już bez plany. Tak jak rozmawiam z szampaniem. Mam plan na te wyciągnięte spotkanie, ale wiem, że takie panie robi się.

Zachód słońca blisko, nadmą się Bottega Veneta. Szalony poeta, odgonię jakieta, bu numer jeden w kel. Zrobię disco, jakiego nie znała planeta. Twoja stara też będzie na haju.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Radio Party.
2: Po reklamie.

A raz, dwa, trzy mamy to, moi drodzy. Jak to mówią? Jak wejdziesz w nieodpowiednim momencie do Dama Damowskiego na audycję, to cię wpierdzielą w robotę. Jesteśmy spontaniczni całkowicie. Godzinka ze mną, to nie cała. A co będziecie słuchać w Artyboja? Ale zobacz. End of the weekend.

Wy na standardzie możecie słać pozdrawiać SMS do treści RP 71480 z podziękowaniem oczywiście dla Damo za przekazanie sterów, za przedłużenie cienki, niezastąpiony rodzynek ze Śląska.

My Home. Timmy Trumpet oczywiście. Świeżutko od tego pana. Propozycja dla was. Ja za chwilę zerknę na Facebooki. Poczytamy, kto z razem z nami. Pewnie się stęsknili. Dzisiaj ostatnia audycja w Radio Party. Taka ciekawostka. Wiecie, jako pierwsi.

Proszę bardzo, witamy, pozdrawiamy Moni oczywiście, pozdrawiamy UK, Jarka i ekipę. Jest z nami Łukasz oczywiście, Czechowice obecne, jest Olusia, proszę. Jest z nami Piotra. Witamy Mariusza, Holandia obecna jak zawsze. Jest Terenia. Jest Krzysztof, Sebastian, Szwagier, Bobet, David, Kasia. Pasuje, roboto. Przemek, siemanko. To co, moi drodzy? A, nie doprecyzowałem. Ostatnia audycja w ten tydzień, no.

Witamy Mańka. Kętrzyn pozdrawia. A my pozdrawiamy, pozdrawiamy. Lecimy. Show tag. Buzz Jaggers. Jedna z moich propozycji, która wpadła w ucho. Friends dla was.

Witamy Magdalenę. Łukasz napisał, no. No tak. Ostatnia audycja w tym tygodniu. Żeby wam się nie znudziło. Za szybko. Toruj na pokładzie, witamy Artura. Z nami Dawid. Witamy Kamila. On namówił mnie Domowski, nieprawda. On powiedział, że jak nie zagram, a zresztą nie mogę wam powiedzieć, bo cenzura obowiązuje. Taki to jest właśnie gagatek. Ale powiedział coś o kiju. Tam, gdzie słonko nie dochodzi.

pewno znacie, nie przedstawiam. No klasyka sama w sobie. Ale odświeżamy ten numer. Oczywiście remiksem od Polona. Aj, wjechał. Przy niedzieli. Pięknie witamy Izabelę. Witamy Piotra. Z nami Mariusz.

Ojojoj, Danza Kuduro oczywiście. Od Tiesto. To jest to. No nie spodziewałbym się. No w życiu.

Vibration. Z dobrą wibracją na końcówkę tego weekendu. Jak ja to wczoraj rozmawiałem z Dam Adamowskim. Króla już mamy. Dam na prezydenta. Namówcie go, będzie lepiej.

Produkcja od DBL-a oczywiście. Promujemy naszych ziomków, bardzo. Pozdrawiam Kowalaków i Kuriera. Zapraszamy na Kowaliadę. Żuk z Joyem. Pozdrawiamy. No, impreza przednia pewnie.

No duszno dzisiaj, duszno. 27 w Tarnowie. A sakramencko burza przeszła. To i tak to, że mamy internety, nie? Czego się nie robi dla was?

Proszę bardzo. Pozdrowienia jeszcze raz dla Rudolfa i jego narzeczonej Moni. Od Mefa. Od Artura. Pozdrawiamy. Witamy Kali. Również pozdrawiamy. Czorno Sakinę.

My dzisiaj z wolnym BPM-em lecimy na takim chillu przy tej niedzieli. Wiadomo, spontanicznie, nie? Przecież ten mnie za 15 zaczął namawiać.

0: Dla moich ludzi.
1: Gramy. A ten, co tak gra, będzie od 20. Także nockę macie z głowy. Na naszych social mediach, na które serdecznie zapraszam. Facebooki, YouTube. Opanowane dzisiaj przez T-Rexa. Także I love my people. Eddie Water. Pod remiksem w standardzie. U mastera.

0: A moim specjalnym gościem dzisiaj jest oczywiście król polskich DJ.
1: Chcemy to w Dubaju.

Moriente. Na grubo. Wakacyjny hit. Wakacyjny numerek. Dla wakacyjnych ludzi. W Radiu Party. To są ci, co tak chillują. Mają urlop. Pozdrawiamy.

Ostatni kwadrans się gra razem ze mną, moi drodzy, trzeba zmienić delikatnie. Pod wydarzenie, które nadchodzi nam wielkimi krokami. Już niedługo. Już je widzimy. Na zakręcie. To lecimy. Będzie pięknie.

proszę, proszę, Mastera nie ma w ramówce, a grana ma pięknie. No popatrz, i to czwarty dzień z rzędu. Nie wiem, czy się martwić, czy cieszyć. Pozdrawiam dla ciebie, mistrzu dla mastermaniaków, Mepotim. Wszystko Corsa. Ja bym się martwił. Potem będziecie mieć detoks. Pół roku.

Dobry klimat teraz. O, widzę, że nasz Reksio Jaszczurka się spóźni delikatnie. No nic. Dajemy mu 10 minut. Z zegarkiem w ręku. Znacie, znacie. Śpiewamy.

No i pięknie, pięknie to leci. Drugs from Amsterdam. No i czekamy na T-Rexika, na naszą zwariowaną jaszczurę. Ten pan już po mnie. Więc zostańcie razem z nami, oczywiście Facebooki, YouTube będą mogły pooglądać facjatę tego pana i nie tylko. Posłuchać dobrej muzy. A my w takim dla mnie pięknym, dla was specyficznym klimatem. Jak za dawnych czasów. Pięknie idzie. Musimy kiedyś zrobić

Pozdrowienia od Biladyna dla pijanego nawiana Szczepana, Wiktora, Paulinę i całej Binkówki. Jedziemy jutro, robota panowie i panie. The Hoga. Na Bazhausie teraz. Mieszamy, mieszamy. Jak jutrzejszą pomidorówkę z rosołu.

pod jutro, moi drodzy. Nadchodzi. Nie zwalnia. How does it Blue Monday. How does it feel? Feel like you do when you fling your hands upon me and I tell me who you are. A tymczasem pozdrowienia dla kochanego męża Damiana, dla do I thought I heard your words. Dominiki, albo Dominika, nie wiem. Uznacznie napisane. Wiktora i szwagra Szczepana. Za kąpiel w basenie wam odpłacę. Buziaki dla naszej wspaniałej czwórki dzieci. Kocham. Wszystko Paula. Pozdrawiamy całą ekipę. Ten basen. Taki to pożyje. Zdroweczko wasze.

moi drodzy, skoro Blue Monday, no to work! Dla tych zadowolonych, co jutro do pracy, na 6-7, na pierwszą zmianę. Yes, I am! Yes, baby, I like it!

Ja przypominam, że cały czas czekamy na T-Rexa. Oczywiście wiadomo, on musi nanieść trochę wiaderka internetu, nawet z dwa. Także wiecie, rozumiecie.

No goodbye. Idealnie pasuje ta nuza teraz. Klasyka sama w sobie. Ale to jest dobre. Damo, no nie? Jest dobre? Jest wspaniałe. Kawał dobrej nuty teraz. Dla maniaków Radio Borte.

I tak, moi drodzy, T-Rex już chyba gotowy. Także 4 minutki. I wchodzi on, ubrany cały na czarno. Zgaduję.

Jedna z moich ulubionych teraz. Na zakończenie naszej, no prawie półtora godziny audycji. Trzymajcie się, spokojnego wieczoru dla was, dużo energii na nowy tydzień.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

to dzień dobry, witam was serdecznie, z tej strony Markus. No to co, zaczynamy, dobre bity, kanał główny Radio Party. 26 luty 2025, środa, dzień loda. A oczywiście środa minie, tydzień zginie, dokładnie, lecimy. Jak najbardziej, dzień dobry wszystkim obecnym już od początku.

No to oczywiście zapraszam na muzyczne doznania z Markusem. Jak najbardziej dzisiaj wskazane takie właśnie dobre bity. Tak właśnie budzimy od samego rana z Markusem od 10. No to co, wprowadzamy w ten nieziemski klimat? Chwileczkę będę witał z fanpage'a, dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. I oczywiście pozdrawiajcie, jak najbardziej. SMS to treści RP na numer 71480. Zakładka, kanał główny. Pozdrowienia. Ja tutaj na was czekam, do godzinki 11 z Markusem.

cieszy się na samym początku. Witamy Becie, która napisała: siema Markusie, pozdrawiam ciebie, całe Radio Party i wszystkich party maniaków i moją rodzinkę. Markus przygrywa i od razu dzień staje się fajniejszy. Lecimy, nie śpimy. Pozdraw wasza Becia. Mute Melina, witamy serdecznie na pokładzie najlepszego party w sieci. No to co, zaczynamy, mam nadzieję, że jesteście gotowi.

już sobie zerkamy na fanpage'a, kto już z nami jest obecny. Witamy Iwonkę, siemanko Markus, ja już czekam, pozdrawiam serdecznie. Witamy Łukasza, siemanko Markus, Czechowice obecne od rana. Pozdrawiam wszystkich na odsłuch i życzę miłego dzionka. Witamy Piotra, witamy Martynkę, dzień doberek. Witamy Bartomieja, Myślenice obecne z całą rodzinką, także witamy, pozdrawiamy. Do you know? I oczywiście witamy Korsaka, hejka Markus, Pernka z Pochmurnej, Wielkopolski, dla ciebie wszystkich na odsłuchu, całego Markus Team i wszystkich pozytywnych. No to dzięki bardzo, pozdrawiam. Witamy Tomasa. No to pozdrawiamy jak najbardziej, witamy Damiana, Manchester się melduje z Krzysztofem w pracy. No to witamy, pozdrawiamy, miłej pracy życzymy przy dobrych witach. I witam oczywiście Katarzynę obecną, będę obecna, mam nadzieję, że jesteś. No i witamy Weronikę, no i zaczynamy muzyczny odlot, dokładnie, muzyczne doznania z Markusem. Gramy!

No to oczywiście ostatnio się retro przyjęło, także mam nadzieję, że dzisiaj również. Tak właśnie zaczynamy na grubo. Witamy Grzegorza na pokładzie. Siema, miło, że jesteś. Pionka dla ciebie i wszystkich z UK. I oczywiście witamy Marcina, obecny Dajesz Dajesz. Pozdrawiam imię Dzionka. No to co, lecimy na grubo, jak najbardziej.

I proszę bardzo, witamy Sławomira, Liverpool obecny. No i pięknie. I Grzegorz napisał, dla mnie retro najlepszy jest. No to git wam, że się podoba. Także myślę, że wtrafiłem dzisiaj. Tak właśnie atakujemy od samego rana z retro.

I witamy na pokładzie Mateusza, który napisał: dobre bity już w pracy lecą, pozdrawiam wszystkich na cuchu. No to witamy, jak najbardziej pozdrawiamy i życzymy miłej pracy przy dobrych bitach.

wieczór się witamy na pokładzie Justynę. Cześć Markus, lekko spóźniona, ale obecna. Pozdrawiamy z Gotland. Jak najbardziej witamy, pozdrawiamy serdecznie i jak najbardziej nic się nie stało. Ważne, że jesteś, że dołączyłaś, także rozsiądź się wygodnie. Ewentualnie zapraszam na parkiecik.

Okej, lecimy dalej. Justyna rozsiąść się nie może. No to zapraszam na parkiecik. Ja oczywiście witamy Violetę, cześć Markus, pozdrawiam pozytywnie zakręconych oraz Targusów ze Starołęki w Poznaniu, walczący ze stoiskiem. Jak najbardziej pozdrawiamy serdecznie.

Także jak najbardziej nie ma podpierania ścian, dokładnie. Nie przy takich hitach. Lecimy na parkiecik, bawimy się pozytywnie od samego rana.

Witam oczywiście Mariana, siemanko wszystkim, Ekero Sztokholm obecny. No i pięknie, pozdrawiamy. I oczywiście od Bartomieja pozdrawiamy oczywiście 3-letnią córeczkę Natalię. Nie może się doczekać na hity od Markusa. No już za chwileczkę coś specjalnie dla niej.

Justyna, co ty taka niedostępna? O co chodzi? Tylko możesz w miejscu? Co ty robisz? Tańczyć nie może, siedzieć nie, tylko stać w miejscu, no okej.

Okej, w pracy jesteś, rozumiem. Pozory musisz sprawiać, dokładnie. Wszystko jasne. Dokładnie, te ograniczenia, co nie? Także oczywiście wytrwałości dla ciebie i lecimy dalej.

Ja czuję się przy twoich nutach, noga nie może prawa stać bezczynnie. Dokładnie tak, nie ma stania, ale tu ptamy.

Jerzysie Korzak napisał: piękny klimat, piękne bity, jak to zawsze bywa u Markusa, jest ogień. No i o to chodzi, dzięki bardzo.

Jak najbardziej witamy Damiana na pokładzie, pozdro z Liverpoolu i Rudy, uśmiechnij się, jedziemy na pełnej. Także pozdrawiamy Rudego, Damiana. No to miło i przyjemnie, specjalnie dla was.

Okej, za nami już 40 minutek, jak ten czas szybko zleciał. Ja oczywiście przypominam i zapraszam na nasze social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. I oczywiście nie zapominajcie, 15 marzec, oficjalny zwrot prezenterów i oczywiście słuchaczy. Klub Largo w Toruniu, Szeroka 19. Tam będziemy się bawić na żywo. Mam nadzieję, że będziecie.

No tak najbardziej pozdrawiamy wszystkich, co są obecnie z nami i pracują. Bardzo fajnie, że jesteście, że słuchacie. Mega pozdrowienia od Markusa. I dziękuję wam za waszą obecność dzisiaj, aktywność.

Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj. I tak właśnie patrzę na ciebie, jesteś taka fajna. Fajna, aj. Dla mnie ma styla. Ostatnie 15 minut z Markusem. Dla mnie ma styla. Kiedy łączy nas noc, fajna, aj. Wykorzystajmy to dobrze, gramy.

I proszę bardzo, gramy, pompujemy. Bardzo fajne propozycje dzisiaj. Tak właśnie gramy, podkręcamy do godzinki 11 z Markusem. A już pewnie od godzinki 11 Tigowski i wirtualna imprezownia. Także nie zostaniecie sami. Środa minie, tydzień zginie. Lecimy!

Jeśli oczywiście chcecie pozdrowić, to oczywiście zapraszam. Zakładka pozdrowienia, kanał główny, radioparty.pl, oczywiście SMS do treści RP na numer 71480.

I proszę bardzo, Insomnia. Nie mogło zabraknąć właśnie takiej propozycji ode mnie dla was.

No to proszę bardzo, na koniec oczywiście załapała się również Justyna. Witamy serdecznie, obecna Markus Pynkę dla wszystkich z odsłuchu. Oczywiście witamy na pokładzie, jak najbardziej pozdrawiamy. Radio Party, kanał główny, tak właśnie nakręcamy z Markusem.

No to oczywiście mam nadzieję, że poranne pobudzenie zmysłów i rozruszone kości są jak najbardziej zadowoleni. Rozruszane bioderka, jest wszystko dobrze. Jest zawleczka Garta, wjeżdża. Kolejna świetna, tak właśnie, na te ostatnie 5 minutek. Także poranne pobudzenie zmysłów i rozruszone kości stały się oczywiście faktem. Mam nadzieję, że wszyscy żywi i cali, żeby tylko później zakwasów nie było.

Dlatego kochani, ostatnie minutki razem z wami. A przypomnę oczywiście Tygocki, który oczywiście zameldował się, że jest już gotowy. Także ostatnia propozycja ode mnie już za chwilę i za chwileczkę właśnie Tygocki dla was. Także jak najbardziej pozdrawiamy właśnie tego pana. A już zawleczkę ode mnie pod tę środę, och i jach, żeby nie było.

Okej, kochani, dziękuję wam za dzisiaj. Do usłyszenia już niebawem. Już zawleczkę dla was Tigowski. Do usłyszenia. Dla nas oczywiście Markus, dobre bity. Kanał główny radioparty.pl. Ochi hach, po tą środę specjalnie dla was. Wyłapujcie i dzięki za obecność i aktywność. Do usłyszenia. Cześć, papa.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Three.

No to dzień dobry, sezony Markus, zaczynamy. Dobre bity, kanał główny Radio Party. Oczywiście z podziękowaniem dla Nordiego za przekazanie sterów i za audycję oczywiście. Pozdrawiamy, dziękuję. No to 16 listopada 2024, lecimy. Dobre bity z Markusem. No to co, gramy? Po dłuższej przerwie powracamy. Witam serdecznie wszystkich na pokładzie najlepszego party w sieci i zapraszam oczywiście do wysyłania waszych VIP-owskich pozdrowień.

do tego niedawno nie było grane, ale coś oczywiście tutaj mamy dzisiaj przygotowane, na spokojnie. Mamy dużo czasu, także na luzie. Radio Party, kanał główny, gramy.

Ricardo, witamy na samym początku. Becie, pozdrawiamy serdecznie. Witamy Damiana, Manchester się pojawi, jest obecny, witamy. Witamy Romana, witamy Hesja na pokładzie. Pozdrawiam ciebie i resztę partymaniaków. Dzięki bardzo, pozdrawiam i witam na pokładzie.

Witam oczywiście Marcina i to jest super wiadomość. Czekamy z niecierpliwością na mega imprezę. I witamy Mariusza, siemanko, Markus, Holandia obecna na odsłuchu. Pozdrawiam wszystkich partymaniaków i również ciebie. Polatamy sobie na pełnej, oczywiście, pozdrawiamy i witamy.

I witamy na pogładzie. Iwonka, siemanko, Markus obecna, fajnie Cię słyszeć. Pozdrawiam wszystkich obecnych i oczywiście Ciebie. Dzięki bardzo, pozdrawiam również i witam na pokładzie. Witamy Łukasza, siemanko, Markus, pozdrawiam serdecznie Ciebie i wszystkich na odsłuchu, miłego dzionka. Dzięki bardzo, pozdrawiam również i miłego.

Najlepsza propozycja w tym momencie. Dla tych, co się obudzili, lecimy z Markusem. Dobre bity, powracają. Komu tego brakowało, dajcie znać.

witamy oczywiście Gerarda na pokładzie. Jesteśmy prawie od samego porządku istnienia Radio Party. No coś pięknego, jak najbardziej pozdrawiam. I witamy Mariana, siemanko. Maniek Szwecja obecny, pozdrawiamy rodzinę, znajomych i całe Radio Party. No to pozdrawiamy, witamy na pokładzie. I lecimy pięknie, posłuchajcie.

Iwonka napisała, że oj, brakowało Markusowych bitów, oj, brakowało. I oczywiście witamy Magdalenę, która napisała, mi też brakowało. O, jak miło, dziękuję. Fajnie do was wrócić, fajnie, że jesteście, że czekaliście. A tu jak słyszycie, same nowości, same fajne propozycje wjechały. Przez ten czas o mnie nie było, także fajnie, posłucham razem z wami. No to co, lecimy.

Kamil napisał: Przemek, kończy tę łazienkę, bo weekend trzeba zacząć. Pozdrawiam. Tak właśnie możecie nacisnąć swoje pozdrowienia, kanał główny Radio Party, zakładka pozdrowienia. SMS o treści RP na numer 71480.

i witam oczywiście na pokładzie Łukasza, który napisał: siemanko Markus, dobrze, wróć. Jak ty to napisał? Dobrze cię słyszeć, jak zawsze umilasz konkretnie robotę. Tak właśnie to przeczytamy, tak będzie poleciało. Tam pewnie miało być tak, dobrze znów cię słyszeć, dokładnie. Witam oczywiście Sebastiana, siemanko Markus, pęka dla ciebie i wszystkich słuchających.

0: Ale dobre dźwięki wjechały. Znacie to na pewno. No dobra, nic nie mówię. Posłuchajcie.
1: Como si fuese un bar,

Łukasz pisze, dobre wity, nie ma lipy. Dokładnie. Witamy Katarzynę, witaj Markus, pozdrawiam wszystkich. Oj, tak dawno nie było grane. No nie było, nie było, ale jest. Witam oczywiście Łukasza z Bytków na Odsłuchu. Pozdrawiam Starą Gwardię i Markusa oczywiście. I zawleczkę kolejni oczywiście zgłoszeni. Zawleczkę czytamy, dajcie znać, że jesteście.

Witamy na pokładzie Weronikę. Hej Marku, obecna na twojej audycji. Pozdrawiam. No to witam i pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że jesteś.

sesji Violeta napisała: hejka wszystkim na odsłuchu w sobotnie popołudnie na pokładzie u Markusa. Pozdrawiam gorąco wszystkich i wszystkie pozytywne, zakręcone osoby. Oczywiście witamy, pozdrawiamy jak najbardziej. I witamy Justynę, jestem ja, Gotland obecny, odsłuch z autka wraz z kumplem Krzychem. Pozdrawiamy. Jak najbardziej pozdrawiam was serdecznie. No to lecimy, dobre bity z Markusem. Mam nadzieję, że wam się podoba.

Toczy się, witamy Piotra na pokładzie, a ja daję teraz w korbę, oczywiście zawsze z Radio Party. Pozdrawiamy Gosię od Kocura. Pozdrawiamy.

mamy pozdrowienie od Beci. Siemanko Markusie, pozdrawiam ciebie, całe Radio Party i wszystkich party maniaków. Markus znów zawitał na Radio Party. Jakże serducho me się raduje. Bawimy się znów na wirtualnym parkiecie, ależ mi tego brakowało, uhu! Pozdrow wasza Becia i miłego dzionka. No to tak z przytupem, pozdrawiamy!

I Maksymilian napisał: fajnie, że wróciłeś, pozytywna energia. A dziękuję bardzo, fajnie, że jesteście. Troszeczkę minęło czasu od audycji ostatniej, ale widzicie, wracamy z przytupem, wracamy na grubo. Nie ma lipy, lecimy z Markusem. Pozytywnie oczywiście. Mamy weekend, mamy sobotę, także lecimy na grubo.

No fajnie się to skleiło, fajnie to leci. Zawdeczkę, kolejna świetna propozycja wkręcona będzie. Uwaga, uwaga! Ja oczywiście czekam na nasze kolejne VIP-owskie pozdrowienia. No słuchajcie. I co, bawimy się dalej.

No to co w tym momencie wjechało? Coś pięknego. Jeszcze w tej wersji wymiata. O, to czy sam mamy poziomka dla Piszkoszo, bo dziś nie ma co robić w domu i gra w gry. Także pozdrawiam oczywiście Piskoszo od Toczysa. I od Nohala mamy poziomkę dla męskiego i grubego, szpachlujemy. Bramstead leci, pozdrawiamy.

Taki luzik, arbuzik. Jak to pięknie siedzi dzisiaj. Oj, tego brakowało, właśnie tak. Radio Party, kanał główny, gramy z Markusem, dobre bity.

I właśnie tak wirtualny parkiecik się zapełnia. I o to chodzi. To może ten tańczy. Oczywiście nóżka chodzi, gramy.

Oczywiście witamy Bartomieja Myślenice obecne z całą rodzinką, także witamy, pozdrawiamy. The Weekend w tym momencie, już za chwileczkę Tricky Disco. No to co, nakręcamy kanał główny Radio Party. No to w górę.

0: Now the system starts to reboot.
1: A za chwileczkę odświeżymy fajną propozycję, której oczywiście brakowało, ale oczywiście już za chwileczkę. No to co, śmigamy sobie pięknie, przyjemnie. Dobre bity wjechały i od razu jest lepiej.
0: Now the system starts to reboot. System loading complete.

Zapraszam na parkiezik. Lecimy, nie śmigamy. Pompujemy dobre bity. Już za chwileczkę attenzione, także kolejna świetna się szykuje.

Oczywiście zapraszam oczywiście do wysyłania waszych VIP-owskich pozdrowień. Nadsyłajcie kanał główny Radio Party. SMS o treści RP na numer 71480. Przed nami jeszcze godzinka do 14 z Markusem gramy. Lecimy!

Oczywiście zapraszam na nasze social media, Radio Party oczywiście na Facebooku, na TikToku, na Instagramie i oczywiście na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Również ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play. Radio Party KPL na wasze Androidy. Bądźcie z nami wszędzie, mobilnie, gdzie tylko macie internet. Nasza aplikacja w sklepie Play Radio Party. I również przypominamy o naszej rekrutacji jesiennej, także kto oczywiście chce wbić jako prezenter, prezenterka, to zapraszam oczywiście do współpracy. Zakładka praca, rekrutacja, strona główna radioparty.pl. Ja oczywiście polecam i zachęcam, zapraszam.

I się teraz zastanawiam, jak to zrobić, żeby przejść dalej. Chyba zrobię reset, ale będzie draka. Ale damy radę.

Oczywiście pozdrawiam wszystkich incognito, co są z nami oczywiście na odsłuchu, a jeszcze nie dali znać, że są. Także jak najbardziej od Markusa mega pozdrowienia dla was. Fajnie, że jesteście, że słuchacie. Bo ja was widzę, także wiecie. No nie da się ukryć, nie da się ukryć. Ale to dobrze. Ostatnie 3 minutki do godzinki 13. A o 13 będzie oczywiście godzina 13. I kolejna godzinka z Markusem.

Pozdrawiamy oczywiście tych, co oczywiście się zgłosili, którzy to tak to dawnie pięknie napisali przed chwilą. Pozdrawiamy oczywiście Tygryska.

Pozdrawiamy oczywiście Kali, pozdrawiamy Mastera. Pozdrawiamy również Damo, Damowskiego. A ta propozycja oczywiście dla Kali. Ja pamiętam.

Tak właśnie dzisiaj wyłapałem tą propozycję wcześniejszą i mówię, zagramy. A w tym momencie kolejna świetna

Okej, kochani, jak najbardziej lecimy dalej. Kolejna propozycja. Tak, ten kaszmir ładnie to leci. Radio Party, kanał główny, dobre bity z Markusem. Do 14 nakręcamy. 16 listopada 2024. Godzina 13:10. Gramy. I dodam tylko tyle, że jest sobota, jest weekend, jest fajnie.

No to chętnie zrobiło się gorąco. Cały parkiet zapełniony. I o to chodzi.

0: wakacje, potem ekskluzji w kolację.
1: I dawaj z nami tu, zwiedzimy każdy kraj, bujamy cały klub i trzymamy vibe, dosięgamy chmur. Ja już mam ten...
2: No to lecimy!

0: te pokażę ci
1: raz. Ale damo, damo, damo, młoda damo. Ty ciągle chodzisz po głowie mi. Amore, damo, damo, damo, młoda damo. Zabiorę cię do buciki z Louis V.
0: Amore mio, czeka już na nas Majorka.
2: A propos damo, damo od godzinki 18, jakby co?
0: Damo,

No to nie, kochani, za chwileczkę przenosimy się do Barcelony. Również świetna propozycja za chwilę. On the move, Bartles, tak właśnie gramy. Dla każdego coś dobrego, zawsze się znajdzie u Markusa. Przed nami jeszcze pół godzinki do 14, już po mnie DJ KZ.

I właśnie takie Illusion. Benny Benassi, tak właśnie gramy. Zapraszacie oczywiście znajomych i nieznajomych również. Dajcie znać, że tutaj gramy.

No to oczywiście mamy kolejne VIP-owskie pozdrowienia. Nadesłała do nas Paulinka 230591. Pozdrowienie dla mojej ekipy z Hanoweru. Kocham was, wariaty. No tak najbardziej pozdrawiam serdecznie dla całej oczywiście ekipy od Paulinki.

No to co? Ulubione triki Markusa? Dokładnie. Nie mogło zabraknąć, także gramy, podkręcamy.

Oczywiście, jeśli wam się podoba, to zapraszam na mojego fanpage'a Markus95RP na Facebooku, na fanpage'u. Tam oczywiście będzie nagranie z tej audycji. Oczywiście wszystko się nagrywa.

pani właśnie tak, modelki, chyba że z tobą. No to kręcimy, lecimy dalej.

I mamy już kolejne pozdrowienia od Paulinki 230591. Pozdrowienia z Hanoweru dla mojej ukochanej siostry i babci, dla was i dla wnuków. Kochamy was i tęsknimy. Julka, czekamy na ciebie. I Ariela, pozdro dla Zabrza i Gorzowa Wielkopolskiego.

Także jak najbardziej pozdrawiamy od Paulinki dla kochanej siostry i babci, dla wnuków, Julkę, Ariela, jak najbardziej pozdrawiamy. To kochani, ostatnie 10 minut z Markusem, a już po mnie DJ KZ. Także powolutku kończymy, a dziękuję wam za waszą dzisiejszą aktywność, obecność. Za to, że jesteście.

sezonie dzisiejsza ramóweczka pięknie zapełniona. Od godzinki 14 DJ KZ, od godzinki 17 DJ Kali, od 18 Damo Damowski, od 19 Master of Sound, od 20 DJ Eddie i od 21 Okrzygen. Także jak najbardziej zostańcie z nami do co najmniej 23. A może i dłużej, zobaczymy. Jak sobota, to tylko oczywiście z Radio Party.

Jerzy się Becia napisała: drogi Markusie, tak dobrze się bawiłam, że niestety widzę, że to już jest koniec za chwilę. Na szczęście tylko tej audycji. Tylko cię proszę, nie daj na siebie znowu tak długo czekać. Myślę, że mówię to w imieniu wszystkich tu obecnych na parkiecie. Miłego weekendziku dla wszystkich obecnych i słyszymy się na następnej audycji u Markusa. Buziaki, wasze Becia. Oj, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Oczywiście, oczywiście, pewnie jutro się usłyszymy. Niedzielka z Markusem, czemu nie?

I tak dokładnie idziemy w miasto. Tak coś po polsku lecimy na ostatnie minutki. Także jeszcze raz wam dziękuję za waszą obecność, za waszą aktywność. Za to, że byliście. Po takiej dłuższej przerwie od Markusa. Powracamy jak najbardziej na kanał główny Radio Party. Jeśli chodzi o kolejną audycję, to może jutro zobaczymy, jak coś dam wam znać na fanpage'u. Także jak najbardziej pozdrawiamy wszystkich prezenterów Radio Party, jak i wszystkich słuchaczy i słuchaczek najlepszego party w sieci. Już za chwileczkę przekazuję stereo oczywiście DJ-owi Kazetowi. Już widzę, że jest zalogowany, także za chwileczkę ostatnia propozycja ode mnie. I za chwileczkę przekazujemy stery, także ja dziękuję. I do usłyszenia niebawem. Cześć, miłego weekendu wam życzę. Jeszcze raz. Może jeszcze się jutro usłyszymy. Zobaczymy. Także kochani, ostatnia propozycja, już za chwileczkę wkręcamy. Także już za chwileczkę finałowa propozycja, jak najbardziej. No to gramy.

0: wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz możesz być cały czas z nami. Zapraszamy do sklepu, gdzie możesz znaleźć koszulki, bluzy, gadżety z logiem twojego ulubionego radia. Radioparty.pl. Już teraz wejdź na stronę sklep.radioparty.pl. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl. 3, 2, 1.

Witam wszystkie dobre dusze. Witam wszystkich klubowiczów, party maniaków, damowiczów, po drodze piąteczek, piątunio, weekendunio, a my dalej majówkowo lecimy cały czas do przodu i na samym wstępie naszego Rolandinia z gorącymi oczywiście pozdrowieniami. Zatem jakże wspaniałą audycję dla całego Olsztyna, gorące pozdrowienia, a my ruszamy Komodo, Pancha i Mad Records.

dzisiaj tak troszeczkę, moi drodzy, delikatnie wiksowo, pompastycznie dla odmiany. A zobaczymy, jak to pójdzie. Jak zawsze, wszystko spontanicznie. I tak też gramy. Diskoteka. Jeszcze raz gorącym przywitaniem dla obecnych. Majówka 24. W dalszym ciągu gramy w Radio Party. To co, piąteczek, no to wiecie co jest, nie? Turbo Cola. No pewnie. Lecimy!

dla obecnej Dominiczki, dla Kali, która dzisiaj rozegra po mnie drugi raz. Co to się dzieje? Czyżby było jedzone? Dobrze? O się, jak to mówią, grilla się zjadło, to jest energia.

A dzisiaj ten numer takiej wersji od Masona. Pamiętajcie, moje kochanie, pozdrowienia, zachęcamy serdecznie. Pozdrowienia, kanał główny, cały czas aktywna konsola z pozdrowieniami. Czekam na pierwsze pozdrowienia od was.

Jak zawsze dla Damowiczów, już tam powoli zbierający się na moim fanpage'u. Widać, macie siłę. Elegancko. Trzeci dzień, gramy.

When the sun goes down and your hands can... Na naszego szwagierka, który pracuje znowu, pozdrawiam serdecznie wszystkich oczywiście pracujących, niestety. Łączymy się w budu cały czas. Witamy Łukasza, Piotra. Jezy Piątuś, co? Trzeci dzień z rzędu? To ty masz zdrowie. No mimo siwych włosów jakieś tam zdrowie jeszcze jest. Pasuje robota. Witamy Tereskę na pokładzie. Jest i Bartłomiej, jest Damian, jest Ola, Tomasz, Violetta, Lucjan, siemaneczko.

Witamy Sebastiana, witamy Madzie, obecna, pozdrowanka dla wszystkich, pozdrawiamy, witamy Piotra. Dzisiaj się słyszymy idealnie, tak więc pozdrowienia z Sosnowca. Pozdrawiam serdecznie. Witamy Wojtka, Zakopane obecne, sakramencko piknie witom, całe Zakopane. Witamy także Chrisa. Jest i Gajawy Łukasz, siemaneczko. Gramy, gramy. Yeah.

Yeah. Pozdrowienia dla wszystkich świrów. Z Teofilowa, majówka jeszcze trwa. Nadesłał RD Rydgeku. Taki tutaj pseudonim, a raczej nick na konsoli z pozdrowieniami. Rydgeku. Przekazujemy. Oczywiście Surrender, dzisiaj wersja od Dawida S. Czyli wiksiarska delikatnie, ale fajna. Pędzimy.

0: I jest nasz ulubiony DJ. Witaj, Damo. Poprawka oczywiście z Adamo. Dość, że świętuje, świetnie grasz, to zawsze z poczuciem humoru. Pozdrawiamy cię. Stali słuchacze, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy RP i całą ekipę Radio Party. Od Tomasza i Magdy. Dzięki za miłe słowo. Oczywiście również gorąco pozdrawiam. Świetny DJ z poczuciem humoru. Czy ja wiem? Chyba taką z taką, można powiedzieć, osobistą głupotą, która przelewa się na mikrofon na audycjach, a nie zawsze powinna, no ale jest jak jest. Lepiej w tę stronę niż potem nie być sobą, nie?
1: No właśnie!
0: Dawid S. cały czas na głośnikach.

Dalej moje kanie świeżamy. Te nieco starsze numery, oczywiście mixowe. Po raz kolejny Madson w remiksie. A w roli głównej Madonna. Nie wiem jakim cudem, ale niech będzie.

Dalej, moje kochani, witamy Krzyśka, witamy Adama, witamy kolejnego Krzysztofa. Jest także MC. Jest Jola. Lojalna Jola. Lojalna, siemanko.

Słuchajcie, no i tak to właśnie z tą naszą Kali jest. Na audycjach mówi, pochwalcie się, co tam jecie? A na Messengerze pisze, daj spokój z tym jedzeniem. Dwie twarze Dominiki, plus 15.

Get up, get up. Pozdrawiam cię, DJ-u. Jesteś najlepszy, miło cię słuchać. Miło by było, jakbyś grał dłużej. Pozdrawiamy wszystkich z nad rzeki. Z nad rzeki Koch. Jest piękna pogoda, piwko zimne, tylko brakuje nam ciebie, DJ-u Damo.

Oczywiście gorąco pozdrawiam mojego pobytu nad rzeką. Tam się fajnie, że tak powiem, ciaprajcie, wiecie o co chodzi. Jakieś bąbelki, coś tego?

No, a propos wypadów nad rzeki, to oczywiście dedykacja dla tych, którzy tak spędzają czas. DJ Matys i Orgazm. Oj, co to się działo za czasów szkolnych i nie tylko.

Zacytuję, uwaga. Chyba nas nie widać, co? Pewnie, że tak. Lecimy. Daniel V. Vice.

Moje kanie, wkręcamy jeszcze jedną od Daniela. Daniel Vivais cały czas. Kolejny przyjemniaczek od niego. Pozdrowienia dla Pałaliny, tak napisane, i Krzysia, spacerujących po lesie w miejscowości Pikule. Tak, tak chyba, od Kargula. Pozdrowienia dla przyszłego pana młodego Kamila od ekipy z Kawalerskiego. Nadesłał Morela.

pozdrowieniami na żonki Sandry, Tina i Krzycha i dla mnie od Bacy. A tego zdania nie powiem niestety, bo nie potrafię. Nie mam takiej dobrej dykcji. I już nie będę miał, bo jestem stary.

cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. To oczywiście Randy Katana. The Hype. No i wersja do Barta, niezmiennie. Do 19. Damo Adamowski, dzisiaj Majkanie po mnie. Kali drugi raz. Planowo, Misz masz i Kali znasz.

Słuchajcie, Macia i Tomuś tutaj jadą dalej w pozdrowieniach. Mamy agregat, bierz konsolę i dawaj do nas. Piwko na ciebie czeka, pozdrawiamy. Proszę bardzo, wszystko na miejscu. Lepszego DJ-a nie znamy jak ciebie. Ja bym chciała zobaczyć tę imprezę, jakbyś zagrał u nas na wsi. Pozdrawiamy cię z miejscowości Pawłów, łódzkie. Od Madzi i Tomusia. Dzięki jeszcze raz za te wszelkie dobre słowa, oczywiście z waszej strony. Bawcie się dobrze i bezpiecznie. A także pozdrowienia dla mojej córki. 1 maja skończyła 13 lat od taty. Najlepszego dla córci. Przyłączamy się. Zdróweczka życzymy i gramy dalej.

I Like to Move It, oczywiście wersja od Manosa dla Goldenowskiego z gorącym przywitaniem. To jest po prostu człowiek mistrz od grilla. Witamy Mateusza kolejnego, witamy kolejnego Michała. Jest i Manchester, pozdrawia. Witamy Tomasza, Łukasz kolejny obecny. Dla Damowiczów jak zawsze piąteczka, uściski, dzięki za akcję, reakcję i obecność. Pozdrówki dla was.

Jakoś takoś dzisiaj pod ręką remiksy Daniela. Daniel Vivais po raz trzeci. Madzia, jak dzisiaj moje serduszko? Bije. To najważniejsze chyba, nie? Za te komentarze wczoraj. Wkręcamy. Free. No i właśnie. To zależy, jak kto chce dzisiaj. Czy loader, czy loader. To już jak tam uznajecie. Majówka, tamówka. 24 w Radio Party.

0: No, to robiło robotę jakiś czas temu w Radio Party i chyba nadal robi, mam taką nadzieję. The Age of Love i po raz drugi Bart, jego wersja. Najlepsza, jakby nie patrzeć, cały czas z pozdrowieniami dla przyszłego pana młodego Kamila od ekipy z Kawalerskiego. Jeszcze raz od Boczka przekazujemy. I jeszcze raz dla Madzi i Tomusia gorące pozdrowienia. Come on, dance with me.
1: Come on. Dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me.

Moje kanie, kanie, pozdrowienia, pozdrowienia dla Grillowiczów, Harwatów i Krzycha. Od Marcinka to wszystko. Przekazujemy dla Grillowiczów, Harwatów i Krzycha. Od Marcinka z pozdrowieniami. Już teraz.

Takie dzisiaj o moich ani rytmach, klimatach rozpędzamy kanał Główny Radio Party. Pamiętajcie, za 20 minut Kali drugi raz dla was dzisiaj, jej miszmasz. Zapraszamy gorąco i serdecznie, zostańcie z nami, a zaraz po naszej Kali o 20 DJ T-Rex, na którego każdy czeka z utęsknieniem, także na spokojnie. Drogie panie, słuchaczki, doczekacie się. Na spokojnie.

A tym razem, moje kanie, wkręcamy z pozdrowieniami dla szwagra, bo wszystkie rysie to dobre chłopaki. Dla Ani, Gosi, Oliwii, Emmy, jeżeli tak mogę polecieć. Wszyscy bawimy się przy Radiu Party od Kamilka, proszę bardzo. Dla Rysia, dla Ani, dla Gosi, dla Oliwii, dla Emi. Pozdrowienia.

elegancko. Był kiedyś taki Pedro na zombie modzie. I wszyscy chcieli, żeby ktoś go zbanował. Pedrowski jest.

Oczywiście Back to the 90s od Klimo. I lecimy z pozdrowieniami dla mojej żonki Paulinki z Bystrej i Sądzony z KRK od Marcinka. A ten niech będzie dla żonki Pauliny. O, i na tym zakończmy. Od Marcinka z pozdrowieniami.

A za chwilkę moje kanie wkręcimy z dedykacją wszystkich T-Rexowiczów. Dla tych, co czekają na godzinę 20 na naszym radiowym YouTubie albo i radiowym fanpage'u na fejsie. No oczywiście wideo live mix od T-Rexa. Jak zawsze minimum 3, a na pewno 6 godzin. Także zapasy zróbcie na dzisiejszy piątkowy wieczór.

W ogóle to pędzimy na 140. Chce to się wyrabiać dziś o człowieku, no ale piątek to można podkręcać atmosferę weekendowo oficjalnie. Dla najwspanialszej dziewczyny Karoliny i całej Krobi od Andrzeja przekazujemy, a także gorące pozdrowienia dla Oczka i Kubusia oraz całej ekipy z Turnbach. Majóweczka w pracy, od małego. Współczujemy, pozdrawiamy. Ale fajnie, że jesteście z nami. Choć

0: mamy po 20 parę lat.
1: O, Kali,
0: to może
1: mamy po 20 parę lat.
0: Nie pozwala pani. Załatwiamy.
1: No, oczywiście, oczywiście.
0: Poproszę jedno konto w pani banku, no i kredyt.
1: O, droga pani, ale pani pachnie. Aż mnie ciśnienie piko.
0: Na początku chłodna, wciąż mówiłaś o pieniądzach. Chcę cię poznać, w sumie nie chcę mnie o...
1: Moje kani, 6 minut, Kali już masz.
0: Kończę

0: Koniec tego lalum polalum, jakiegoś tam droga pani, coś tam tego. Wjeżdżamy, bo rura musi.
1: Powiem rura.

A teraz dla tych, którzy na bieżąco przeglądają moje kanały Facebooki. No to kochani, gdzie lecimy? Do Dubaju, o, lecimy do Dubaju.

Bałagan to będzie za chwilę, człowieku. Za minutę z Bokali wchodzi na kanał główny. Oto będzie odlot i w ogóle. Wszystko razem wzięte. A my dzisiaj kończymy tym numerem. Let's go! I Rocco's Edit.

Let's go! Pamiętajcie, gramy jutro również, moi kochani, w tych samych godzinach. Jutro już prawdopodobnie i tak delikatnie, planowo, przegląd nowości muzycznych. Czyli zagramy, jak ja to mówię, te najnowsze nowości jutro. Zapraszam gorąco na sobotę w Radio Party. Czwarty dzień grania Damowskiego na Majówce. Człowieku, najgrubszy z ekipy grał najwięcej w tą Majówkę, no ale jest jak jest. Każdy się stara jak może, jak to mówią, każdy orze jak może. A już nas słyszę, z tyłu ktoś mówi, no przynajmniej trochę schudniesz.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party.
0: Radio Party. Oficjal. 3.

Halo, to siemanko wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony Markus, zaczynamy dobre bity niedzielne. 29 września 2024, 29 września, tak właśnie, niedziela. Dobre bity, proszę bardzo, gramy.

No to na samym początku zapraszam do wysłania waszych VIP-owskich pozdrowień kanał główny Radio Party. Nadsyłajcie, dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. A my sobie tutaj powolutku rozkręcamy. Także siemanko wszystkim i zapraszam do słuchu. Rozgrzewam oczywiście muzycznie.

Gangsta Paradise w tym momencie. Dla Starej Gwardii gramy. Witam oczywiście na pokładzie Mariusza, witamy Piotra. Mariusz napisał: witam obecnych, lecimy z tą niedzielą na pełnej ogień jazda. Witamy Marcina, witaj DJ, siema. Pozdrawiam oczywiście Holandię obecną, Mariusza, witamy Magdalenę obecna, podziękuję dla wszystkich oraz prowadzącego, będzie ogień. No właśnie, ja o to się postaram, będzie ogień do samego końca. Witamy Adama, Palowice, pozdrawiają i są obecni. Witamy, pozdrawiamy. Witamy Łukasza, siemanko Markus, pozdrawiam serdecznie wszystkich na odsłuchu i życzę miłej niedzieli. Dzięki tobie również.

O, kochani, witamy Sebastiana na pogładzie. Siemanko, Markus, PMK dla wszystkich na odsłuchu. No tak najbardziej witamy, pozdrawiamy. Rozkręcamy właśnie tą niedzielę z Markusem. Miło i przyjemnie, proszę bardzo, tak właśnie gramy. I witamy na pogładzie Diablice. Tam gorącą kobietę. I słodką od razu. To wiemy. A reszta wyjdzie w praniu.

Radio Diablice, mamy pozdrowka dla całego Radio Party, Masterka, Damo i Ciebie, Markusik. Dziękuję pięknie, ja również Ciebie pozdrawiam. O, Diablicy to wszystko, także pozdrawiamy.

Pozdrawiam oczywiście Julię, senioritę. I diablica oczywiście. Seniorita wjechała, jest pięknie.

I witam oczywiście na pokładzie Magdalenę. Siemanko Markus, no to dzień doberek, witam serdecznie. Na pokładzie najlepszego party w sieci, Radio Party.

ach te dzięki, ach te piękne propozycje. Tak właśnie sobie lecimy. Niedziela dzielenia, a my tu nakręcamy.

Także końcóweczka miesiąca z Markusem na grubo. Tak właśnie godnie kończymy ten miesiąc. Ja oczywiście czekam na nasze VIP-owskie pozdrowienia. Nadsyłajcie kanał główny Radio Party. Zakładka pozdrowienia. SMS to treści RP na numer 71480, koszt złoty 23 brutto. I oczywiście VIP-owsko będę pozdrawiał. Dajcie znać oczywiście u Markusa na fanpage'u Markus95RP, że jesteście, że słuchacie. Będę oczywiście wyłapywał i pozdrawiał. Alkohol? No to gramy. Dla tych wytrwałych mam nadzieję, że zostaniecie do samego końca.

No to specjalnie dla Julki od Markusa. Mam nadzieję, że się wkręci, będzie dobrze. Wy dzisiaj czekacie na tą specjalną propozycję, która będzie potem. Trochę was przetrzymam, a co?

I w tym momencie specjalnie dla Blicy i dla Julki. Proszę bardzo, ze specjalną dedykacją od Markusa. No to uwaga, nakręcamy. 3, 2, 1, góra!

I tak właśnie gramy na Radio Party na Kale Głównym, oczywiście z Markusem. Dobre bity do godzinki 18. Także przed nami jeszcze godzinka, proszę bardzo, gramy dalej. Zostańcie na odsłuchu, lecimy!

I mamy pozdrowienia od Magdaleny, pozdrowienia i buziaki dla Moni. Przesyłamy, pozdrawiamy jak najbardziej. Sexy beach w tym momencie, pięknie, przyjemnie. I tak właśnie godzinka 17 wybiła i gramy kolejną godzinkę do 18.

witamy na pokładzie Patryka. Irlandia obecna mobilnie w pracy. Warunkę dla wszystkich oraz dla ciebie, DJ. No i let's go, Tesco Team. No to witamy, pozdrawiamy serdecznie i lecimy na całego. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich pracujących właśnie w tą niedzielę. I dla tych pozdrowienia, dla tych, co mają wolne, również pozdrawiamy.

Ja oczywiście witam wszystkich nowo przybyłych na kanał główny Radio Party. Najlepsze party w sieci. Dobre bity z Markusem do godzinki 18. A już po mnie oczywiście Damo Damowski od godzinki 18. Jego klubowa damówka, także zostańcie z nami na odsłuchu.

takich pozdrowieniach mamy pierwsze pozdrowienia VIP-owskie od Marcinosa. Pozdrowienia dla Michała z Łomianek z okazji 31 urodzin. Uszatku, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, wymarzonej dziewczyny, sukcesów zawodowych i spełnienia marzeń. 100 lat, niech każdy dzień będzie pełen radości dla ciebie. Przesyłamy, jak najbardziej pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego, 100 lat.

Gente w tym momencie. Tak właśnie nakręcamy. Do godzinki 18 dobre bity z Markusem, a od godzinki 18 Damo Damowski i muzyczna damówka jak najbardziej będzie grana. Będzie fajnie, będzie pięknie. Na pewno znacie tego wariata. Każdy go zna. Nie mogło go zabraknąć właśnie w tą niedzielę, dokładnie. A z tego co wiem, ostatnia niedziela, także no. Nie może być inaczej, musi być Damo Damowski.

Witamy na pogodzie Szymona na odsłuchu podróżka z UK, także witamy, pozdrawiamy. Buena vida, bardzo fajna propozycja. Nie mogę zabraknąć u Markusa dzisiaj. I witamy Pawła, pozdrow z Kęczyna, wariaci. I witamy Katarzynę, siemanko.

dlatego nie jadą, Siri, jadą. Piękne połączenie w tym momencie. Uwielbiam właśnie takie propozycje. Coś pięknego.